0: Agresji w szkołach. Policja apeluje do młodzieży. Nie wahajcie się poinformować dorosłych o sytuacjach, które mogą zagrażać życiu. To nie jest kapusiostwo, mówi komendant wojewódzki wielkopolskiej policji, nadinspektor Tomasz Olczyk.
1: Nie jest waszą rolą ocena realności tego, co widzicie. Ocena realności tego, co widzicie, należy do osób dorosłych, należy do służb, które mają za zadanie podjąć działanie. Bo to nie jest żadne donosicielstwo. To jest po prostu postawa, którą należy nagradzać, która jest postawą dojrzałą, postawą profesjonalną, postawą, która w tych dzisiejszych czasach jest pożądana.
0: Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, funkcjonariusze wrócą do szkół jutro i pozostaną tam do odwołania. Policyjne patrole będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Będą kontrolować wszystkie podejrzane zachowania, zarówno wśród uczniów, ale także osób, które znajdują się w pobliżu szkoły. W Polsce ponad 99%, w Unii Europejskiej nieco ponad 72%. Tak wyglądają obecnie zapasy gazu przed nadchodzącą zimą. Unijne rezerwy są zdecydowanie mniejsze niż rok temu. W magazynach jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych gazu mniej. Czy Polska mimo wysokich zapasów ma powody do zmartwień? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że nie.
3: Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
2: Natomiast nasze możliwości magazynowe są niewielkie. Niemcy mają kilkukrotnie większe przestrzenie, więc nawet jeśli mają zapasy tylko na nieco ponad 50%, to i tak mają więcej gazu niż Polska.
3: Prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
2: Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu ostrzega, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończy, a do tego zima okazałaby się mroźna, cała Europa może mieć kłopoty. W takim przypadku konieczne byłoby ograniczenie zużycia nawet o kilkanaście procent.
0: Gry planszowe wracają do łask, a ich wybór jest dzisiaj ogromny. Od prostych towarzyskich przez logiczne łamigłówki, aż po rozbudowane strategie. W Dzień Gier Planszowych odwiedziliśmy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego spod Wrocławia, który w swojej kolekcji ma już ich 300.
4: Siadamy wspólnie przy stole, są nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy siądzie i zagra. I wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
5: Czyli osobna walizka na gry.
4: Ta osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
0: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. A więc chowajcie smartfony, czas na wielką planszową bitwę. A skoro mowa o bitwie, to o poranku w Szanghaju tenisowy pojedynek Huberta Hurkacza. W trzeciej rundzie zmierzy się z Chińczykiem Yi Zhu. Początek spotkania około godziny 8. Przypomnę, że Hubi w drugiej rundzie turnieju pokonał uznawanego za jednego z najlepszych tenisistów w historii, Serba Nowaka Dżokowicza.
6: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do rozmowy z koszykarzem Dominikiem Olejniczakiem. Reprezentant Polski gra obecnie we włoskiej Tortonie, gdzie odwiedził go Patryk Serwański. Jaki wpływ na karierę Olejniczaka miały narodziny córki? Jak czuje się na zgrupowaniach biało-czerwonej kadry? O tym wszystkim opowiedział naszemu dziennikarzowi.
7: Jak zmieniła cię rodzina, narodziny dziecka? Czujesz się od tego czasu, nie wiem, inaczej patrzysz na świat? Jesteś bardziej dojrzały, bardziej spokojny, bardziej odpowiedzialny? Jakie cechy byś tutaj wybrał?
8: Na pewno. No, w sumie z tego, co powiedziałeś, to wszystko tak naprawdę i mogę teraz bardziej szczegółowo opowiedzieć. Na pewno koszykówka spadła na drugi plan, przez co nie tak jak powiedziałem wcześniej, co może było trochę chore, ale jeżeli na przykład trener robił, że się trening dzień przed meczem, a ja potrafiłem pójść na bieżnię i biegać sprinty, bo musiałem dojechać siebie, żeby czuć, że jestem gotowy na mecz, no to może to było trochę chore i ta koszykówka faktycznie była troszeczkę za bardzo ambitnie do tego podchodziłem i też może dlatego to spadło. Spalałem się na boisku, ta głowa nie chodziła tak jak potrafiła, po narodzinach mojej córeczki zmieniło się to zupełnie, koszykówka spadła na drugi plan, okazało się, że o wiele łatwiej można w nią wtedy grać. No i jeżeli to by było, jeżeli chodzi o koszykówkę, tak wiadomo, jako człowiek, no na pewno, żeby dojrzalszy, masz w swoich rękach dziecko takie małe, które nie potrafi nic zrobić, jest bardzo kruche, więc musisz dojrzeć w pewnych aspektach.
7: Córka zapatrzona w tatę?
8: myślę, że tak. Zapatrzona po oboje rodziców, naprawdę. Tak naprawdę, ale uwielbia już chodzić na nasze mecze, uwielbia oglądać na moje mecze. Uwielbia oglądać mnie w telewizji. Zawsze żona mi wysyła filmiki po meczu, jak widzi mnie na boisku, tylko ta i to jest naprawdę mega.
7: Zastanawiam się też, bo ostatnio pojawiła się informacja o twoim kontrakcie ze znaną marką odzieżową, sportową i tak sobie nad tym się zastanawiałem, jak sformułować to pytanie. No bo z jednej strony ty jesteś zawodnikiem, który od razu rzuca się w oczy. Raz posturą, dwa tatuaże, trzy w ostatnim czasie taki charakterystyczny wąs, prawda? Więc do tego zawsze w meczu kilka tych danków, wsadów zaprezentujesz, co zawsze po prostu też jest mega widowiskowe. Ale gdybyś mógł powiedzieć trochę o kulisach, jak do tego doszło, że jesteś teraz twarzą takiej marki.
8: Na pewno duża rola była tego, że Adidas został oficjalnym sponsorem kadry, więc to już była bardzo duża furtka dla mnie. Potem Michał Latoś, nasz człowiek od sponsoringu i od wszelkiego tego typu rzeczy na kadrze, zapytał mnie, czy nie byłbym zainteresowany, i brnąłem w ten temat i w końcu dogadaliśmy się koniec końców. I też dostałem na przykład taką informację. Żyjemy też w takich czasach, że te social media naprawdę mogą fajnie pomóc mi czy komukolwiek. Jeżeli je prowadzisz, to naprawdę można z tego wyciągnąć fajne benefity i na przykład Adidas jest takim jednym benefitem i po tym sam zacząłem bardziej patrzeć na to, co dodaje, może dodawać właśnie troszkę więcej. Tak jak powiedziałeś sam o tym, że widziałeś, że pojechaliśmy do Zakopanego z rodziną, więc z tego czasu też próbuję rozbudowywać swoje social media, żeby właśnie sobie pomóc i tych benefitów nabrać, ale też myślę, że to jest ciekawe dla kibica.
7: Kilka razy też w naszej rozmowie pojawił się wątek pieniędzy. Ty masz taką świadomość i takie poczucie, że zarobiłeś na tej karierze dotychczasowej, że masz takie poczucie bezpieczeństwa. No przed tobą jeszcze, miejmy nadzieję, ładnych kilka lat grania, ale masz takie poczucie, że to na razie układa się tak, jak chciałeś pod tym względem?
8: Na razie tak, ale to naprawdę w porównaniu do tego, ile gra w koszykówkę, to zaczęło się dopiero bardzo, bardzo niedawno. gdzie mógłbym powiedzieć, że okej, jeżeli w tym kierunku to będzie szło, no to będę zadowolony, ale to naprawdę zaczęło się dopiero niedawno, a mam 30 lat, więc jeszcze dużo, dużo pracy przede mną i na pewno nie jestem usatysfakcjonowany z niczego.
7: A propos pracy, masz taki element jeden w swojej grze, który na przestrzeni lat poprawiasz, próbujesz go poprawić, ale cały czas byś powiedział, że cię irytuje, że wkurza cię, że nie możesz przebić jakiegoś sufitu w czymś konkretnym. Jest taka jedna rzecz?
8: Tak. Spokój. Spokój na zdecydowanie pod koszem, zwłaszcza z pod koszem. Spokój, żeby nie spieszyć się, tylko spokojnie zagrać. To jest taki jeden mankament, który myślę, że jakbym poprawił, to naprawdę mógłbym pójść jeszcze troszeczkę w górę.
7: Grasz pod koszem dlatego, że jesteś bardzo wysokim facetem, tak? 2,13? Dobrze? Czy 2,10?
8: No tak, 2,12 jakoś tak. Mhm.
7: Zastanawiam się w takim razie, czy ten wzrost zawsze traktowałeś jako jakiś przywilej, szansę, coś pozytywnego, czy na przykład był taki okres w swoim życiu, gdzie trochę ci to przeszkadzało z jakichś tam względów, czy praktycznych, czy jakichkolwiek innych, że czułeś po prostu, no że, jeżeli tak to można powiedzieć w kontekście wzrostu, no odstajesz od takiej średniej, tak? No jesteś gościem, który się mega wyróżnia, to może przynieść plusy, a może nie zawsze, może czasami ci to irytowało, że jesteś aż tak wysoki.
8: Na pewno jakiś tam lekki bullying na pewno był w jakiejś tam podstawówce czy coś, że jesteś wysoki i tego typu rzeczy, to normalne też u dzieci, ale nigdy mi to nie przeszkadzało, a na pewno było tutaj od samego początku, bo gdyby nie ten wzrost, to myślę, że nie grałbym w koszykówkę, bo też nie miałem zamiaru grać w koszykówkę. Moi rodzice mnie do tego popchnęli głównie dlatego, że byłem taki wysoki, no i trochę szkoda by było to zmarnować.
7: Efekty są całkiem niezłe.
8: Tak, zgadza się. Muszę im to oddać, że gdyby mnie w to nie pchnęli, no to żałowałbym, plułby sobie brodę, gdybym mógł zobaczyć siebie nie grającego w koszykówkę i grającego w koszykówkę, jak te drogi życiowe się potoczyły.
7: Tak, dzisiaj byłbyś jakimś gościem z teczką, chodziłbyś do firmy na przykład i tyle.
8: Na przykład i miałbym problemy z plecami, musiałbym siedzieć na krześle cały dzień.
7: Jeszcze chciałem cię spytać, właśnie już też to wywołałem, o tatuaże. Masz ich sporo. Z czego się wzięła ta pasja?
8: Dobre pytanie to jest. Zawsze mnie one jakoś intrygowały od samego początku. Pierwszy tatuaż, kiedy tylko skończyłem 18 lat, od razu sobie zrobiłem tatuaż. Moja mama też ma kilka tatuaży. Może patrzyłem na nią jako dziecko i troszeczkę mnie to zafascynowało. No tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie wszystkie są jakieś ważne dla mnie. Niektóre po prostu mam, bo mi się podobają, a niektóre mają tam jakieś symboliczne znaczenie dla mnie.
7: Chciałem cię jeszcze spytać o kadry oczywiście, no bo to w ostatnim czasie myślę, że rozbudza emocje. W końcu możecie grać na dużych halach i one się wyprzedają, bo ludzie wiedzą, że gwarantujecie widowisko. Może być zwycięstwo, może być porażka jak w meczu z Niemcami, ale emocje ogromne były w tym spotkaniu. Pytanie o ten awans na Mistrzostwa Świata, domyślam się, że to musi niesamowicie nęcić, jak już jest tak tak blisko. Grałeś, tak, raz na Mistrzostwach Świata, tam też to była niesamowita przygoda, jak daleko udało się dojść do prezentacji, do tego 8. miejsca na turnieju w Chinach. Rozumiem, że chciałbyś to przeżyć jeszcze raz.
8: Oczywiście, a dla mnie dalej to nie do pojęcia. Pamiętam, już to powtórzyłem kilka razy w wywiadach, ale pamiętam, jak właśnie siedzieliśmy. Bardzo możliwe, że to było przed meczem z Łotwą w Gdyni na arenie i komentator powiedział, że Polska na Mistrzostwach Świata w historii swojej była tylko 2 razy. Ja mówię, kurczę, 2 razy. Ja byłem raz. Teraz mamy czasy drugi raz pojechać. Ja mówię, to by było coś naprawdę niesamowitego, co się nie zdarza. Nie zdarza się to cały czas. Nie jest to jakieś regularne wydarzenie dla naszej kadry, więc naprawdę 2 razy pojechać na Mistrzostwa Świata w czasie swojej kariery tej reprezentacyjnej, to by było coś naprawdę fajnego.
7: Ty sobie zaznaczasz w kalendarzu jakoś tak na czerwono ten czas, kiedy zbliża się zgrupowanie, no bo to, że jesteś na nie powoływany, to właściwie już jest, powiem tak kolokwialnie, że z urzędu, tak jakby jesteś powoływany regularnie, to już tam jest zaznaczone, te kolejne dni na czerwono, że to już znowu będzie spotkanie z tą ekipą i szansa na znowu zrobienie czegoś fajnego?
8: Nie zaznaczam ich w kalendarzu, ale jestem świadomy tego, że one się zbliżają, listopad, luty, ale głównie z tego powodu, że lubię tam być po prostu. To jest, myślę, że taki największy magnes i to, co sprawia właśnie, że nie mogę się doczekać tych zgrupowań, bo naprawdę mamy bardzo, bardzo fajną ekipę od, nie wiem, na przykład naszego fotografa Wojtka do jakiegoś chłopaka, który przyjechał właśnie na zgrupowanie po raz pierwszy i uczy się i coś trener go wdraża. Naprawdę wszyscy są bardzo fajnie do siebie skomponowani i jest przyjemność współpracować z nimi i być tam i dla mnie to już w ogóle jest dodatkowy plus, bo jestem tutaj we Włoszech, nie mam żadnego Polaka ze sobą, przeciwko któremu grałem, czy spędzam czas na co dzień, więc naprawdę jest to fajne.
7: Czyli widzimy się w Polsce w listopadzie i walczycie o awans.
8: Zgadza się. Mam nadzieję, że ten awans już w listopadzie będzie.
7: Dominik Olejniczak, bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
0: Z Dominikiem Olejniczakiem, przypomnę, reprezentantem Polski w koszykówce, rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

masz ochotę albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne fakty w RMF FM. A na początek śledztwo w sprawie ataku na żowniczki w zespole szkół w Warszawie. Policja wyjaśnia motywy działania 21-letniej kobiety. USA ostro potępiają ostatnie uderzenia na Arabię Saudyjską. To brak szacunku dla życia cywilów, trzeba to natychmiast przerwać, komentuje amerykański sekretarz stanu. W Krakowie dziś półmaraton królewski. Na linii startu rekordowa liczba biegaczy. Policja bada okoliczności ataku 21-letniej nożowniczki w zespole szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Na podstawie dotychczasowych ustaleń służby nie potwierdzają, że atak ma związek z internetowym wyzwaniem. Jak informowaliśmy, ranne zostały 3 osoby. Jedna z nich, 17-latka, trafiła do szpitala.
2: Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach, od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Zastali na miejscu tą kobietę, która została obezwładniona wcześniej. Nóż jej odebrany został przez pracownika tejże uczelni dorosłego, 43-letniego mężczyznę.
1: Relacjonował w rozmowie z RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Na komisariacie na warszawskiej Pradze 21-latka miała zostać przesłuchana. Pobrano jej także krew do badań. Na razie nie są znane motywy działania kobiety. Pomóc ma w tym zebrany materiał dowodowy. Jak podkreśla policja, analizowana jest też aktywność 21-latki w sieci. Stany Zjednoczone potępiają ostatnie uderzenia na terytorium Arabii Saudyjskiej. Tylko we wczorajszym ataku na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie, stolicy kraju, zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Wśród ofiar również obywatel USA. Te godne potępienia ataki pokazują rażący brak szacunku dla życia niewinnych cywilów. Muszą się one natychmiast zakończyć, napisał w mediach społecznościowych amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Arabia Saudyjska przypisuje atak na lotnisko w Riyadzie jemeńskim rebeliantom Houthi. Irlandzka prezydencja opublikowała nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Dokument przewiduje mocne cięcie wydatków. Czy i jak odczuje to Polska? Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, rozmawiała o tym z wiceministrem do spraw europejskich, Ignacym Niemczyckim.
3: Polska zachowuje największą kopertę narodową, a pieniądze na wsparcie regionów i rolnictwo pozostają bez zmian. Jak powiedział mi Niemczycki, budzi to ostrożny optymizm. Największe cięcia dotyczą konkurencyjności, w tym badań naukowych i inwestycji, a z tych środków korzystają przede wszystkim najbardziej rozwinięte państwa. Cięcia dotyczą także pomocy dla państw spoza Unii. Propozycja dotycząca wpływów z handlu emisjami, czyli ETS-u, nadal nie satysfakcjonuje Polski. W przyszłym tygodniu propozycją irlandzkiej prezydencji zajmą się unijni przywódcy na szczycie.
1: 18 tysięcy osób zgłosiło chęć startu w dzisiejszym PKO Krakowia półmaratonie królewskim. To rekordowa liczba biegaczy, którzy wezmą udział w rywalizacji na dystansie ponad 21 kilometrów. Pod Wawelem pojawił się m.in. aktorzy, którzy poprzez udział w biegu wesprą fundację Mam Marzenie, zapowiada Andrzej Popiel.
4: Moim takim skrzydłowym jest zawsze wiernie Mateusz Janicki, który promuje naszą akcję od samego początku. W zasadzie wspólnie byliśmy pomysłodawcami tego projektu. No a oprócz tego chciałbym podtrzymać trochę słuchaczy w niepewności, jak to jest przed premierą filmu. Zobaczymy, kto stawi się z aktorów, ale mogę zapowiedzieć, że będą to też głośne nazwiska z całego kraju, a nawet spoza granic.
1: Krakowski półmaraton także z udziałem gwiazd rozpocznie się o 10:00.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, i Robert Biedroń, europoseł Lewicy, byli gośćmi wczorajszego programu Sprawdzam Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Posłuchajmy.
6: To, co działo się teraz w ostatnich godzinach w Polsce, nie pokazuje, jak łatwo jest rozchwiać społeczne emocje. Jeśli ktoś tym sterował, no bo w internecie też pewnie czytacie, tak, tam jest bardzo dużo różnych opinii, emocji. Ja nie wiem rzeczywiście, czy ktoś to zaprojektował, w sensie ktoś tam z tych naszych nieprzyjaciół na świecie, czy nie, ale to pokazuje, jak łatwo jest zdestabilizować życie w kraju, panie pośle.
7: Myślę, że pierwsze
6: panika
7: musimy...
6: Była, tak? Wiele osób apelowało, żeby nie iść do szkoły.
7: Po pierwsze musimy być też bardzo ostrożni w opiniach i ja też będę, pan redaktor pozwoli, bardzo powściągliwy, bo to nie pomaga, jeśli będziemy już doszukiwać się bez dowodów jakichkolwiek znamion jakiejś szerszej operacji. Bardzo ważne jest to i o tym trzeba mówić, że dzisiaj całe zasoby państwa zostały skierowane do tego, aby rozstrzygnąć tą kwestię. My nie forujmy dzisiaj tych rozstrzygnięć, bo to niczemu nie pomoże. Natomiast też przypominam wypowiedzi i premiera Kosiniaka-Kamysza, ministra Kierwińskiego, przedstawicieli rządu, ministra koordynatora, również Siemoniaka, że polski internet jest przedmiotem niebywale nachalnej ingerencji właśnie służb i wrogich sił z kierunku wschodniego właśnie, aby kreować internet, różne trendy, internetu,
6: ale może
7: wykorzystywać to do siania zamętu.
6: Odporność społeczna jest w Polsce za mała. To budować? Też pokazuje, jak łatwo jest nas wszystkich jakoś tam zmanipulować jedną informacją.
8: No tak, ale proszę pamiętać, że taką odporność się buduje poprzez inwestycje na przykład w rzetelne media. To, co państwo robicie jako RMF, co robią poważne stacje, badają, weryfikują fakty, nie podają niesprawdzonych informacji. Państwo to robicie.
6: Dziękuję za uznanie, no tak, rzeczywiście tak
8: ale
6: jest.
8: Tak jest. I są takie stacje radiowe, telewizyjne, są takie wydawnictwa, które to robią, ale jest dużo więcej. Ocean dezinformacji. I dobrze by było, żeby państwo budowało także zaufanie do takiej stacji. Po drugie, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której będziemy także inwestowali w wiedzę ludzi, jak weryfikować informacje. To nie jest dzisiaj robione. Ludzie nie potrafią często oddzielić fake newsa od prawdziwej informacji. Więc w ten sposób trzeba także działać. No i oczywiście ważne jest także, żebyśmy jako państwo dbali o to, żeby stać zawsze, chcę to ubrać odpowiednie słowa, stać zawsze po stronie ofiary. Nie można skupiać się na sprawcach, ponieważ doświadczenia pokazują, że to zachęca innych potencjalnych sprawców do działania. Dobrze by było, tak jak pan zresztą zapytał o tą woźnią, żebyśmy rozmawiali o ofiarach. Mhm. Czym skutkuje nienawiść? Do czego prowadzą tego typu sytuacje? O tym trzeba rozmawiać. Ale panie redaktorze, na koniec dnia i tu trzeba się, wszyscy musimy się uderzyć w piersi. Znaczy, dzisiaj w polskiej szkole także brakuje psychologów, psychiatrów. Jeżeli w Polsce mamy ponad 800 psychiatrów...
6: Miał być inaczej, panie ponad... proszę, ta koalicja miała to zmienić.
8: No więc tu trzeba się uderzyć w piersi, trzeba się zastanowić, jak to zmienić. Jeżeli w Polsce jest ponad 800 psychiatrów dziecięcych na ponad 6 milionów dzieciaków, czyli na jednego dzieciaka, na jednego psychiatrę przypada prawie 8 tysięcy dzieciaków, no to nie jesteśmy w stanie rozwiązać bardzo poważnych
6: problemów. Niech to wszystko, co się działo, będzie jakąś lekcją, z której mam nadzieję szybko wyciągniemy wnioski. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawić prezesa NBP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pan poseł mówił o takiej zaufaniu do państwa. Ja zapytam, jak, jeśli rzeczywiście do tego by doszło, no bo będzie głosowanie w Sejmie, jak to można nadwyrężyć zaufanie A do złotówki, B do banku centralnego i C w ogóle do polskiej gospodarki, kraju.
7: Wszystko przed nami. Głosowanie najprawdopodobniej na listopadowym posiedzeniu Sejmu, bo tu jesteśmy w ramach określonej procedury, która nakazuje 21 dni odstępu między decyzją komisji a głosowaniem plenarnym. No, dzisiaj opozycja głównie podkreśla kwestie skutków na opinię na temat Polski.
6: No, też część ekonomistów.
7: W kontekście tej decyzji część ekonomistów.
6: Patrząc, na pewno to nie będzie miało...
7: Ale nie możemy tracić, panie redaktorze, z pola widzenia zaufania Polek i Polaków do tej bardzo ważnej instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski. Słabe zarządzanie, wiele błędów i przewinień pana prezesa Glapińskiego spowodowały wielomilionowe, wielomiliardowe straty dla
6: On
7: Polski.
6: On wszystkiemu zaprzecza,
7: które też
6: było jasność.
7: Przełożyły się, ale wczoraj to było bardzo jasno wykazywane przez przedstawicieli komisji. Jego działania bardzo negatywnie przełożyły się na sytuację finansową każdego gospodarstwa domowego w Polsce. Ta inflacja nie musiała być taka destrukcyjna, jaka była, gdyby prezes Glapiński bardziej wsłuchiwał się w ekspertów i analizy, a nie w zdanie prezesa Kaczyńskiego.
6: Bo wczoraj pani poseł Aret mówiła tak. Postawienie Glapińskiego przed Trybunałem to jest skok na polską złotówkę.
7: Ale to
6: minister
7: był
6: Czarnek
7: stek
6: mówił,
7: farmazonów.
6: Skok na polskie złoto.
7: Jednym zdaniem tylko wypowiedzi wczoraj PiSu to był stek jakichś farmazonów i bzdur o jakimś kroczącym wprowadzaniu euro do Polski, tutaj jakiejś znowu roli Niemiec w tym, to niepoważne były rzeczy. Oni ani jednym zdaniem nie odnieśli się do meritum, którego dotyczy wniosek, panie
6: Robert Biedroń. Czy...
8: No, PiS stosuje taktykę, zamiast murem za mundurem, to murem za Glapińskim, tym jastrzębiem polskich finansów.
6: Pan...
8: Okazuje się, że zarzuty, bo pan powiedział, czy to są wystarczające zarzuty. Panie redaktorze, szanowni państwo, zarzuty są bardzo poważne, między innymi rolowanie polskiego długu, rolowanie deficytu. No, w tym prawdopodobnie uczestniczył prezes NBP i to jest jeden z zarzutów. Brak współpracy z Radą Polityki Pieniężnej. To jest obowiązek, uwaga, konstytucyjny prezesa NBP. Znaczy, komisja znalazła na to dowody. Przesłuchała, z tego co pamiętam, chyba 50 świadków w tej sprawie. Jest bardzo
6: A to nie jest zemsta polityczna, raport. Panie pośle? Proszę? Bo pan pamięta, czy to nie jest zemsta polityczna? Bo Donald Tusk obiecywał, że go wyprowadzi z siedziby NBP-u. Tomasz Siemoniak tak samo.
8: No, ale może to jest Glapińskiego dowód? W trybie natychmiastowym trzeba wyprowadzić z NBP-u, ponieważ doprowadził do bardzo poważnych, dzisiaj mówimy jeszcze o zarzutach.
6: Wyobrażacie sobie takie obrazki, ale... w telewizjach zagranicznych, że jest
8: panie
6: wyprowadzany
8: redaktorze,
6: przez służby,
8: no dobrze,
6: szef banku
8: ale
6: centralnego?
8: Czy pan oczekuje, żeby państwo było słabe wobec silnych i silne wobec słabych?
6: Tego nie chcę, ale...
8: Więc ja oczekuję, że państwo będzie działało, że państwo będzie skuteczne. Jeżeli państwo jest skuteczne, a mieliśmy takie przypadki, że jest w stanie aresztować chłopaka niepełnosprawnego, kilka lat temu była taka sytuacja za kradzież batonika w sklepie, a nie jest w stanie aresztować polityka, który odpowiada...
6: Przesuwują babcie z pietruszką się często aresztuje,
8: no właśnie,
6: a ludzie, którzy handlują narkotykami, zostają bez kary.
8: To nie może być postawione na głowie, znaczy koniec immunitetami wobec polityków.
6: I Krzysztof Paszek, jedno słowo i przechodzimy dalej.
7: Nie ma miejsca w przyszłości na prezesa Narodowego Banku Polskiego, który zamiast wsłuchiwać się w interes gospodarczy, w interes swojego państwa, wsłuchuje się w opinię szefa swojej partii politycznej. Po prostu nie ma dla czegoś takiego miejsca i myślę, że te zarzuty będą i procedura wobec Glapińskiego mają też prewencyjnie na przyszłość tą sprawę rozstrzygnąć raz na zawsze.
6: Dobrze, panowie, to taki temat poboczny, ale jednak łączący się, bo mamy drogą energii, mamy dziurę budżetową, a do Sejmu znów wraca, uwaga, aborcja. Panie pośle, co się z tym takiego dzisiaj znowu wydarzyło, że trzeba liberalizować, przynajmniej tak chce Komisja Nadzwyczajna Sejmowa tego?
8: Apeluję też, by nie stawiać w kontrze jednego tematu z drugim. Jeden i drugi jest ważny. Znaczy, Polki oczekują równych praw. Mamy 2026 rok, jesteśmy w sercu Europy i Polki oczekują, chcą być traktowane jak wszystkie inne Europejki. Więc ja nie widzę tutaj powodu, dla którego mielibyśmy się tym tematem nie zajmować wprost. Przeciwnie, widzę obowiązek, żeby się
6: tym zająć. Ja dodam, o co chodzi. Chodzi o dekryminalizację aborcji oraz pomocy przy jej przeprowadzaniu i drugi projekt, bo są dwa, przewiduje przywrócenie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych
8: wad. I wszystkie trzy projekty powinny być procedowane i powinny zostać przyjęte, ponieważ wszystkie trzy są pilnie potrzebne Polkom, ale także facetom, którzy przecież to są nasze często siostry, matki, córki, koleżanki z pracy. Te rzeczy trzeba w końcu raz na zawsze po ludzku rozwiązać.
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, zapraszam. Władimir Putin chce zakończenia konfliktu w Ukrainie, przekonuje Donald Trump i zarzuca Władimirowi Zełenskiemu, że ten, choć miał okazję, nie zawarł porozumienia. Pod lupą faktów RMF FM Hospicja. Sprawdzaliśmy, co warto o nich wiedzieć i jakie mity wokół nich nanosły. A na koniec faktów, małopolska szczawnica, jesienny renek, który w tym roku przyciągnął tłumy widzów. Władimir Putin chciałby zakończenia konfliktu w Ukrainie. Powinny odbyć się wybory prezydenckie, mówi prezydent USA Donald Trump. Wcześniej zarzucił Władimirowi Zełenskiemu, że już wiele razy mógł zakończyć konflikt w Ukrainie, ale wolał tego nie robić. Dodał, że prosił też ukraińskiego przywódcę, by nie atakował rosyjskich rafinerii. Mimo to ataków nie przerwano. Miał wiele okazji na to, aby zakończyć wojnę. W Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Zełenski nie może podnosić cen ropy na świecie. Jej wystarczająco dużo. To wojna, która nigdy nie powinna była się wydarzyć. Ukraina, Rosja, to nigdy nie powinno się stać. Gdybym był prezydentem, to nigdy by się to nie wydarzyło. Prezydent Zełenski mógłby zakończyć tę wojnę, albo przynajmniej zawrzeć jakieś porozumienie. W piątek prezydent Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Niemal 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia przyszłego roku. Decyzja prezydenta USA wywołała falę krytyki zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham tymczasem zapewnia Ukrainę o dalszym wsparciu. Po rozmowie z prezydentem Władimirem Zełenskim zapowiedział, że Londyn zaostrzy sankcje wobec Rosji. Ukraiński prezydent podkreślił, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie obrony powietrznej dla jego kraju. Wcześniej Zełenski rozmawiał telefonicznie także z prezydentem Francji i Finlandii, a także z premierem Norwegii. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce. W Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej w faktach RMF FM pod lupę braliśmy te ważne placówki dla osób nieuleczalnie chorych. Rozwiewamy najczęstsze mity na ich temat. Co warto wiedzieć na temat takich miejsc? Ze specjalistami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Przede wszystkim hospicja mocno się zmieniają. Rozmawiałem z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską. Ona podkreśla, że takim placówkom powierza się bliskich, by wzmocnić ich zdrowie. Na ile jest to możliwe w obliczu poważnej choroby?
3: Z hospicją normalnie pacjenci wychodzą do domu.
4: To nie jest bilet w jedną stronę?
3: Nie jest bilet w jedną stronę, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma pomoc opieki z hospicjów domowego.
2: Ponad 400 hospicjów w Polsce to teraz właśnie te domowe, gdzie personel przyjeżdża do domu pacjenta. Największe wyzwanie dotyczy teraz tego, że takie miejsca są i będą potrzebne coraz bardziej wraz ze starzejącym się społeczeństwem. I właśnie o tworzenie nowych placówek apelują dziś specjaliści.
5: Fakty z Małopolski.
1: Redek w Szczawnicy przyciągnął jeszcze więcej turystów niż przed rokiem. Tysiące ludzi czekało wzdłuż głównej ulicy Uzdrowiska, by zobaczyć, jak baca Andrzej Majerski sprowadza z hal swoje stado owiec. Dla turystów to wielkie widowisko, a dla baców i juchasów wielkie, radosne święto, które kończy sezon wypasu, czyli pół roku spędzonego z owcami na halach.
6: No też na wiosnę się cieszymy, że wychodzimy na tę halę po tej zimie, że idziemy tymi owieczkami, żeby zrobić jakiegoś dobrego bunca czy osypka, a przede wszystkim, żeby się napić. Ale tak powiem, że ten jesienny to już taki jest naprawdę, na który czekamy, żeby po prostu jakoś zejść z tymi owcami po całoletnim trudzie, żeby one wszystkie wróciły z hali do swoich właścicieli, zdrowe, wypasione i niezjedzone przez wilki.
7: No i wielkie święto to jest, bo zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy owcach. Będziemy prosić Boga dozejść do wiosny, bo na wiosnę łotwo są źródła.
1: Z bacą Andrzejem Majerskim i jego juchasem Andrzejem Bryłką rozmawiał reporter RMF FM Maciej Połachicki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

matka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem. Dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy, kiedy zyski chwilowo są mniejsze.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: A zaczynamy od śledztwa w sprawie ataku 21-letniej nożowniczki w zespole szkół w Warszawie. Służby chcą ustalić, jakie były motywy działania kobiety. W faktach także Donald Trump, który twierdzi, że Ukraina potrzebuje nowego przywództwa. Zajrzymy też do Gdyni, w której odbył się wyjątkowy morski zlot. Policja wyjaśnia motywy działania 21-latki, która nożem zaatakowała wczoraj 3 osoby na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Dwie kobiety zostały niegroźnie ranne, a 17-latka trafiła do szpitala.
2: Najważniejsze w tej całej trudnej sytuacji kryzysowej to, że jej życiu nie zagraża ani bezpieczeństwo. Została przetransportowana do szpitala z tymi ranami. Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
1: Relacjonował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski. Obecnie policja wyklucza, aby 21-latka znała swoje ofiary. Nie potwierdzono także, aby atak miał związek z internetowym wyzwaniem czy ostatnią falą agresji w szkołach. Donald Trump krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i sugeruje, że to czas na zmianę władzy w Kijowie. Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Gdybym ja był prezydentem, ta wojna nigdy by nie wybuchła. Gdyby wybory nie zostały sfałszowane, byłbym prezydentem i do tej wojny by nie doszło. Ale on mówił wielokrotnie zakończyć, a zdecydował się tego nie robić. Mówiliśmy im, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, bo to powoduje problemy na skalę światową. A on chce stwarzać problemy światu. Chce sprawiać kłopoty naszym rolnikom i hodowcom. Komentował prezydent USA. Wypowiedź Donalda Trumpa padła tuż po fiasku negocjacji z ukraińską delegacją w Miami. W piątek amerykański przywódca ogłosił też porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Za godzinę w Krakowie rozpocznie się głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta. My już teraz zapraszamy Was na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na YouTube. Program tworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Usłyszycie relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i emocjonujące rozmowy na żywo. Startujemy o 20.55, a wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Strażacy z Wielkopolski odnotowali znaczny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących ulatniającego się tlenku węgla. Od stycznia do października to ponad 440 interwencji, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Strażacy apelują, by na początku sezonu grzewczego sprawdzić kominy. Warto się również zaopatrzyć w czujki dymu.
3: 1800 kolejnych zdarzeń to pożary w budynkach mieszkalnych, gdzie w zeszłym roku to było powiedzmy około 1600. Ten statystyczny sezon grzewczy rozpoczynamy 1 października, kończymy go statystycznie, znów powiem, 31 marca. Widzimy wtedy, że z jednej strony ludzie są narażeni na to, że podtruwają się tlenkiem węgla czadem w wyniku eksploatacji właśnie urządzeń grzewczych, ale z drugiej strony poprzez nieodpowiednie ustawianie takich urządzeń jak farelki, pozostawianie włączonych też urządzeń w naszych domach, no bo to jest też okres świąteczny, szczególne takie czasy, gdzie w naszych kuchniach eksploatujemy urządzenia bardziej niż zwykle.
1: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Poranne fakty w RMF FM.
1: Od rana Gdynię opuszczają klasyczne jachty, które wzięły udział w zlocie Próchno i Rdza. Najstarsza jednostka ma 108 lat, o 8 lat więcej niż samo miasto-gospodarz.
5: Staramy się o to, żeby ten jacht jak najlepiej, że tak powiem, wyglądał. Coroczne remonty, malowania, usuwanie tak zwanej rdzy z pokładu. Dzięki temu pływamy.
6: Zapach mnie przyciągnął do panów, muszę przyznać.
5: Zapraszamy. Jest to oryginalny grill kupiony razem z jachtem. Tutaj jest tak przykręcony do kosza. Dzisiaj jest kiełbaska, a często gęsto jest rybka. Złowiona własnoręcznie.
7: Co roku jest dużo pracy przy tym i kwestia wybieramy, co jest najpilniejsze. Te klasyczne jachty idą jak przecinaki przez tą falę.
6: Pani też z miłością patrzy.
8: No ja nie wiem, czy ja patrzę z miłością, bo to jest moja rywalka. Ma 14 metrów, waży 14 ton, no i jest mahoniowa.
6: I co pan na to odpowie?
7: Co prawda, to nie grzech. Ona te 14 ton waży wtedy, jak jest po sezonie wyschnie i stanie suchy, bo to tak to może i 15 ton waży.
1: W gdyńskiej marinie był nasz reporter Stanisław Pawłowski, a na fakty o poranku zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

mundo avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, zapraszam. Krakowianie mogą już głosować. Ostatecznie zapadnie dziś decyzja, kto przejmie stery w Urzędzie Miasta w Krakowie. Unijny budżet z propozycjami cięć. Ich zwolennicy twierdzą, że są zbyt małe. W faktach też niezwykła impreza w Szczawnicy.
2: Ludzie potrafią stać kilka godzin, żeby zobaczyć to niesamowite zjawisko.
1: To zjawisko to Redyk. Kraków wybiera dziś prezydenta w drugiej turze przedterminowych wyborów. W porannych faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, do której potrwa głosowanie?
3: Zgodnie z planem do lokali wyborczych będzie można pójść do godziny 21. Trzeba będzie mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. W komisji otrzymamy kartę do głosowania, mniejszą niż w pierwszej turze, bo formatu A5, a na niej dwa nazwiska kandydatów.
4: Co ważne, zwróćmy uwagę, aby na tej karcie do głosowania była odbita pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wtedy mamy pewność, że karta, którą otrzymaliśmy, jest kartą ważną. Oczywiście, tak jak zawsze przypominam, głosujemy na jednego kandydata, to znak X, dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
3: Przypomina Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Trwa cisza wyborcza, a w tym czasie nie można prowadzić agitacji. Podobnie jak dwa tygodnie temu, teraz też w trakcie głosowania nie będą publikowane dane o frekwencji.
1: Zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. O 19.10 Kraków wybiera w Polsat News, od 20.55 krakowski wieczór wyborczy RMF FM. Irlandzka prezydencja w Unii Europejskiej przedstawiła propozycję cięć w nowym budżecie. Chodzi o 141 miliardów euro w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z lipca zeszłego roku. To odpowiedź na żądanie tak zwanych oszczędnych państw na czele z Niemcami. Polska jest zadowolona, że cięcia nie objęły rolnictwa i pieniędzy na wsparcie regionów.
5: Polska w propozycji prezydencji irlandzkiej dalej pozostaje z największą kopertą narodową. Ta koperta w ogóle nie uległa żadnym zmianą w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej i w tym sensie to jest bardzo dobra wiadomość.
1: Powiedział w rozmowie z naszą brukselską dziennikarką wiceminister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są jeszcze inne reakcje na te propozycje?
6: Ostro, a nawet brutalnie zareagował obóz państw tak zwanych oszczędnych. Szwedzka minister do spraw europejskich uznała propozycję za nierozsądną. Szwecja będzie nadal walczyć o lepszy budżet, a nie większy, napisał. Holenderski minister finansów poszedł jeszcze dalej. Odsyłamy tę propozycję natychmiast z powrotem, oświadczył, domagając się znacznie większych cięć. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przypomniał, że budżet musi być do udźwignięcia dla tych, którzy najwięcej do niego wpłacają. Na razie stanowiska są więc bardzo odległe. Dyplomata jednego z państw oszczędnych powiedział mi, że grudniowy termin porozumienia nie jest wiążący, a to oznacza możliwą blokadę porozumienia.
1: Od jutra aż do piątku na Mazowszu potrwają ćwiczenia Syrena 26. Mieszkańcy powinni liczyć się z tym, że kilka razy dziennie będą mogli usłyszeć trwający przez minutę dźwięk. Służby będą sprawdzać w ten sposób funkcjonowanie systemu ostrzegania ludności.
7: Są i takie fakty.
1: Niektórzy stali kilka godzin na ulicy, by przez kilka minut oglądać stado owiec wędrujące przez miasto, a potem jeszcze kilka godzin w korku, by wyjechać ze Szczawnicy. Wczorajszy redyk jesienny, największy w Polsce, przerósł nawet oczekiwania organizatorów.
8: W tym roku więcej. Pogoda nam zapisała. W tamtym roku było tak okapleśna pogoda, ale tak samo było tłumy ludzi. Z jednego redyku, który się teraz będzie kończył, to już zamawiają sobie miejsca i lokale na drugi idą.
2: Sam jestem w szoku, co to się dzieje, że ludzie potrafią stać kilka godzin, żeby zobaczyć to niesamowite zjawisko. Czym jest ten fenomen tej Szczawnicy, tego największego redyku jesiennego w Polsce? Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem. Może kiedyś się dowiem.
1: Mówili Baca, który prowadził owce, Andrzej Majerski i burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk. A jak wyglądał redyk, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

kolorowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Na szkolnych korytarzach jutro znów pojawią się policjanci, a za pół godziny o aktach agresji w placówkach oświatowych rozmawiać będą ministrowie pod przewodnictwem premiera na specjalnej naradzie. W Krakowie zapada dziś ważna decyzja. Mieszkańcy wybierają prezydenta miasta. A na koniec ptasi klucz do sukcesu w podróży. Jutro patrole policji wrócą do szkół. Wzmożone kontrole będą prowadzone w całym kraju do odwołania. To w związku z ostatnimi aktami agresji. Wczoraj 21-latka raniła nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 17-latka trafiła do szpitala.
2: Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic tej osoby nie łączyło sprawcę z osobą zaatakowaną, czy sprawczyni wysyłała jakiekolwiek sygnały, czy w jakiś sposób manifestowała wcześniej swój stan emocjonalny chociażby.
1: Mówił RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Służby na razie wykluczają, aby ostatnie ataki były ze sobą powiązane. Nie potwierdzono też, że napastnicy inspirowali się internetowym wyzwaniem. Za pół godziny w kancelarii premiera początek specjalnej odprawy z udziałem szefa rządu oraz ministrów i służb. Według danych policji z wczoraj od ostatniego ataku, czyli od środy, skontrolowanych zostało niemal 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób.
3: Tym żyje Kraków.
1: Od godziny w Krakowie trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Wszystkie lokale zostały otwarte zgodnie z planem, informują krakowscy urzędnicy. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć się X przy nazwisku jednego z kandydatów. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych, czyli przed 21, startuje nasze studio wyborcze. Zapraszamy do słuchania faktów internetowego radia RMF 24 i śledzenia naszych mediów społecznościowych. Gospodarzem wieczoru będzie Piotr Salak. Piotrze, kto pojawi się w studiu?
4: Między innymi były prezydent Andrzej Duda. Odniesie się do tego, co stanie się dzisiaj wieczorem w Krakowie, ale też były prezydent dawno nigdzie się nie pojawiał, a dużo się dzieje i w krajowej polityce, i o tym także porozmawiamy. Te wybory mają znaczenie nie tylko dla stolicy Małopolski, mają znaczenie także dla polityki krajowej. Dlatego Tomasz Terlikowski ze swoimi gośćmi skomentuje to ze studia w Warszawie. Potem wracamy na Kopiec Kościuszki, no i ludzie Krakowa i z Krakowem związani, czyli na przykład Łukasz Orbitowski. Wiemy, jak pisze, ale nie wiemy, co myśli o funkcjonowaniu miasta i na pewno tego się dowiemy dzisiaj wieczorem. Zapraszamy!
1: Za sprawą jesiennej migracji na niebie zrobiło się tłoczno. Widać m.in. klucze gęsi i żurawi. Taki układ lotu to klucz do sukcesu przy długich ptasich podróżach.
5: Jest to sposób na ograniczenie zużycia energii. Za pierwszym ptakiem tworzą się tak zwane prądy, wiry powietrza, które, jeżeli ptak ustawi się pod odpowiednim kątem, ułatwią lot kolejnym ptakom. Ptak, który jest na początku, prowadzi. On oczywiście najwięcej tej energii zużywa, bo on jest pierwszy, ale nie robi tego cały czas. Następuje co jakiś czas zmiana i kolejny ptak wskakuje na miejsce numer jeden.
1: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A za godzinę w faktach inna odsłona jesiennej przyrody. Wybierzemy się na grzyby.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: No chudziąt. Premier, ministrowie i służby na specjalnej odprawie rozmawiają o bezpieczeństwie w szkołach. Po spotkaniu mamy poznać kolejne kroki. Przez Kraków przebiegnie dziś PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Powiemy, gdzie możecie spodziewać się utrudnień. Na koniec dary jesieni, czyli grzyby, ale będą też fakty sportowe i piłkarska ekstraklasa. Dziś 10 tysięcy funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach. Chodzi o te placówki, które są czynne w niedzielę. Jutro będą prowadzone kolejne kontrole, przekazał na początek specjalnej narady z ministrami i służbami premier Donald Tusk. Kolejny raz potwierdził, że akty przemocy, do których doszło w ostatnich dniach, to nie była zorganizowana akcja. Wystąpienia szefa rządu słuchała nasza reporterka Magdalena Gnajder.
2: Tak, dzień dobry.
1: Magdo, jaki jest wskazany przez premiera wspólny mianownik tych incydentów?
2: Zdaniem Donalda Tuska to zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności w sieci. Chodzi o obserwowany nie tylko w Polsce wzrost fascynacji przemocą i wyszukiwanie treści nazistowskich związanych z czasami II wojny światowej.
3: Niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, one są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci.
2: Mówił premier, ale chodzi też o grupy młodych ludzi aktywnych w różnego rodzaju grach internetowych, nawet z pozoru niewinnych. Donald Tusk wspomniał o kluczowej roli rodziców, bo służby nie będą kontrolować wszystkich rodzajów aktywności, ani wprowadzać radykalnych form cenzury w internecie.
1: Od 2 godzin Kraków głosuje w drugiej turze przedterminowych wyborów. Przed godziną 21, czyli tuż przed zamknięciem lokali wyborczych, w RMF FM informacyjnym radiu RMF 24 oraz w naszych mediach społecznościowych ruszy specjalny krakowski wieczór wyborczy, a w nim relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i rozmowy na żywo. Wieczór wyborczy powstaje we współpracy z dziennikarzami Polsat News. Zapraszamy.
4: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Także w Krakowie dziś jedna z największych imprez biegowych, PKO Krakowia Półmaraton Królewski. To oznacza niemałe utrudnienia dla zmotoryzowanych. W porannych faktach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, której części miasta dotkną one najbardziej?
5: Dzień dobry. Największe utrudnienia czekają kierowców w okolicy Tauron Areny, gdzie zlokalizowane są start oraz meta półmaratonu. Wyłączenia z ruchu samochodowego potrwają mniej więcej do godziny 14, kiedy to ostatni uczestnicy zawodów powinni pokonać dystans około 21 km. Dziś w związku z zawodami, innymi trasami oraz ze zmienioną częstotliwością pojadą pojazdy komunikacji miejskiej. Dotyczy to zarówno tramwajów, jak i autobusów. Organizatorzy Krakowia Półmaratonu Królewskiego przygotowali również szczegółową, interaktywną mapę dotyczącą dojazdu do komisji wyborczych. Do każdej z nich, pomimo dzisiejszej imprezy biegowej, można dostać się pieszo. Mogą natomiast wystąpić czasowe ograniczenia w dojeździe, a dotyczy to 33 lokali wyborczych.
1: Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Jesień zaczyna traktować nas chłodno, pogoda jakby mniej zachęca do spacerów, zwłaszcza tych długich w poszukiwaniu grzybów, ale wytrwałych grzybiarzy to nie odstrasza. Pozostali mogą iść na grzybobranie na targ. Ile trzeba wydać?
6: Pod grzybki małe do marynaty 15 zł, no jakieś 35 deko.
7: A tutaj suszone już.
6: Kilogram po wysuszeniu jest 10 deko, kosztuje 40 zł.
7: Drobniejsze są droższe.
6: Tak jest, krzyż boli.
7: Ale grzyby są.
6: Końcówka, bo była susza i grzyby już pękają. Trzeba szybko kupować.
1: Usłyszał na targu przy Ruskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, czyli to ostatni moment, żeby się zaopatrzyć przed Wigilią.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: Dzień dobry. Hubert Hurkacz gra z Chińczykiem i Zhu. Trzecia runda turnieju tenisowego w Szanghaju. Trwa pierwszy set. Jak na razie procentuje doświadczenie naszego tenisisty, który prowadzi 4-2 i ma już przewagę przełamania. Górnik Zabrze potwierdza dobrą formę w Ekstraklasie. Lider rozgrywek wywiózł komplet punktów z Białegostoku. Pokonał Jagiellonię 3-1. Wszystkie bramki padły w drugiej części tego spotkania.
9: Bardzo ciężko jest grać przeciwko Jagiellonii. Szacunek do chłopaków, że wygrali tak ciężki mecz.
8: Podsumował trener Górnika Michal Gasparik. Dla Jagi trafił Jesús Imaz i to już jest 113 gol Hiszpana w naszej ekstraklasie. Z wygraną Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin w pierwszej połowie gol dla Miedziowych, który jednak nie podłamał gospodarzy.
10: Bardzo dobrze zawodnicy reagowali w szatni w przerwie. Między sobą rozmawiali też, co oczekują od siebie i wyszliśmy jako silniejszy zespół i odwróciliśmy ten mecz.
8: Tak mówił trener Bartosz Grzelak. Dwa gole dla pasów strzelił Aydin Hasic. To były rzuty karne po analizach VAR. Pierwszy karny wzbudził wątpliwości trenera Zagłębia Leszka Ojrzyńskiego, który uznał, że nie powinien być ten karny podyktowany. W innym meczu jeszcze Lech Poznań wygrał ze Śląskiem Wrocław 4-1. A Manuel Neuer w ogniu krytyki po błędach w meczu z Augsburgiem. Bayern Monachium zremisował 2-2. Już w pierwszych sekundach spotkania po rozpoczęciu meczu przez Bawarczyków Neuer stracił piłkę poza swoim polem karnym i Augsburg w ten sposób wyszedł na prowadzenie. W Hiszpanii FC Barcelona ciągle z kompletem zwycięstw. 3-0 z Getafe. Real Madryt skromnie 1-0 pokonał Villarreal z golem Vini Junior, a Brazylijczyk dostał także czerwoną kartkę, bo ciągnął rywala za włosy. Paul Seixas wygrał kolarski klasyk Il Lombardia, zaliczany do grona tak zwanych monumentów kolarstwa. To jeden z pięciu takich wyścigów w kalendarzu. 239 km z Bergamo do Como. 20-letni Francuz został najmłodszym w historii triumfatorem tej imprezy.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF 2000.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: MSWiA informuje o groźbie potencjalnego zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozpoczyna się spotkanie służb w tej sprawie. Wyborcy decydują, kto obejmie gabinet przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie. Trwa druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta. Hubert Hurkacz, lepszy od rywala z Chin, awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju w Szanghaju. W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinno rozpoczynać się spotkanie funkcjonariuszy ABW i przedstawicieli policji oraz Służby Ochrony Państwa. Jak podaje w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, chodzi o informację dotyczącą możliwego zamachu na premiera i szefa MON. Tyle wiemy w tej chwili w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Od 4 godzin mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta. Trwa druga tura przedterminowych wyborów. Przed jednym z lokali wyborczych przy ulicy Rejmonta jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, jak przebiega głosowanie?
2: Sprawnie, bez zakłóceń. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, podkreślali, że dla nich udział w wyborach jest ważną sprawą.
3: To obowiązek jest. Nie prawo, a obowiązek.
2: To są ważne wybory dla Krakowa?
4: Jak najbardziej uważam, że są ważne, bo jednak decydujemy o tym, kto i jak nas będzie reprezentował, więc uważam, że każdy powinien przyjść i oddać głos tak zgodnie ze swoimi przekonaniami.
2: Głosowanie potrwa do 21:00 sprzed Obwodowej Komisji Wyborczej nr 121 Anna Kropaczek.
1: A od 20:55 krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Na naszej antenie wieczór wyborczy poprowadzą Tomasz Staniszewski, Piotr Salak i Tomasz Terlikowski. Z nami jeden z prowadzących, Tomasz Terlikowski. Tomku, kto będzie twoim gościem?
5: Skład jest doborowy, bo to Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, Paulina Piechna-Więckiewicz z Nowej Lewicy i Tobiasz Bocheński z PiSu. A gości zapytam o wyniki wyborów, o to, co z nich wynika dla Polski, ale także dla ich własnych formacji, ale także o to, jakie wnioski wyciągają oni i ich partie z tego, co się wydarzyło. To będzie rozmowa o wielkiej polityce, ale nie zabraknie także pytań krakowskich. Start tej części o 22:00.
1: Gości będzie znacznie więcej, będą relacje ze sztabów, gorące komentarze i opinie krakowian. Zapraszamy do radia, transmisja wideo na naszym kanale na YouTubie i w mediach społecznościowych. Nie możecie tego przegapić.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Hubert Hurkacz z awansem do 1/8 finału turnieju tenisowego w Szanghaju. Polak pokonał Chińczyka Yi Zhu. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Rywal dużo niżej notowany, ale pojedynek okazał się trudny.
7: Tak, to prawda, trzeba było rozegrać 3 sety. 21-letni Chińczyk wysoko zawiesił poprzeczkę. W drugim secie potrafił przełamać serwis Hurkacza.
8: Też gdzieś w drugim secie mój poziom gry trochę spadł i on korzystał tą sytuację.
7: Tłumaczył na gorąco nasz tenisista. Natomiast w pierwszej i trzeciej partii, gdy to Polak zyskiwał także przewagę przełamania, no to z rywala dość szybko schodziło powietrze. Chyba to jest jednak wynik, no, braku doświadczenia. Chińczyk jednak zanotował w Szanghaju 2 zwycięstwa z wyżej notowanymi rywalami, a Hurkacz czeka teraz na 4. rywala.
1: Tysiące biegaczy na krakowskich ulicach. Przed godziną rozpoczęły się zmagania podczas PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Uczestnicy mają do pokonania trasę ponad 21 kilometrów. Dla niektórych to czas walki o życiowy czas, a dla innych po prostu biegowa rekreacja.
9: Pogoda dopisuje, także faktycznie jest ładnie, no, ludzi mnóstwo, także no, mam nadzieję, liczę na fajną zabawę po prostu. No.
10: Fajna zabawa to też pewnie jakieś marzenie o czasie, który uda się zrobić. Jaki to czas?
9: Dziś nie. Dziś tak na spokojnie, tam ustawiłem się godzina 50, może troszeczkę strefa wcześniej, ale na spokojnie zabawa. Po prostu bez żadnych życiówek tym razem.
11: Mam nadzieję, że uda się pokonać czas sprzed roku, bo jest to mój trzeci półmaraton. W tamtym roku pokonałam czas sprzed roku, więc teraz jest cel pokonać czas z tamtego roku.
10: Progres co roku.
11: Tak. Powiedziałam, że dopóki będzie progres, to znaczy, że się nie starzeje.
1: Usłyszał przy linii startu nasz reporter Paweł Konieczny. Zwycięzca powinien być na mecie w Tauron Arenie już za kilka minut.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Jest niedzielne przedpołudnie, więc to idealny moment na małą powtórkę.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchamy.
2: Nożownik poszukiwany w Warszawie późnym wieczorem zaatakował dwóch mężczyzn w autobusie. Krakowska druga tura wyborów prezydenckich przebiega spokojnie. Na razie nie odnotowano naruszeń ciszy wyborczej. Najlepsi zawodnicy PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego są już na mecie. Na czwartym miejscu Polak Mateusz Kaczor. Stołeczna policja szuka nożownika, który na warszawskich Bielanach zaatakował dwóch mężczyzn. Do ataku doszło wczoraj wieczorem. Poszkodowani trafili do szpitala. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co ustaliłaś?
3: Wczoraj przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie, że w autobusie miejskim linii 755 jeden z pasażerów zaatakował innych używając noża. Na miejscu okazało się, że poszkodowani zostali dwaj mężczyźni. Mają rany cięte, na szczęście nie zagrażające życiu. Zostali przewiezieni do szpitala.
4: Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy. Policjanci wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania.
3: Powiedział mi przed chwilą młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Jak nieoficjalnie ustaliłam, poszukiwany to pełnoletni mężczyzna.
2: Prokuratura wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmem, który umieścił w internecie. Na nagraniu widać go z nożem. Został zatrzymany w piątek z dwójką innych uczniów z zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu.
5: Wybory w faktach RMF FM.
2: Dwóch kandydatów, czas na decyzję. Do 21. Kraków w drugiej turze wybiera prezydenta miasta. Jak na razie głosowanie przebiega spokojnie, informuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
6: Liczymy, że tak będzie do godziny 21. I korzystając z okazji, jeszcze raz przypominam, apeluję trwa cisza wyborcza. Nie agitujemy, nie zachęcamy do głosowania na konkretnego kandydata, nie publikujemy w internecie żadnych treści. Życzmy sobie wszyscy, aby ten dzień tak spokojnie przebiegł jak pierwsza tura wyborów.
2: A my zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. O 19.10 Kraków wybiera w Polsat News, od 20.55 krakowski wieczór wyborczy RMF FM. Teraz jeszcze informacja sprzed chwili, policyjna interwencja w Nowym Sączu. Chodzi o mężczyznę, który miał przy sobie nóż. Do incydentu doszło na ulicy Lwowskiej. Funkcjonariusze musieli użyć broni. Więcej w kolejnych faktach. A teraz dzisiejszy rozkład piłkarskiej Ekstraklasy. Trzy mecze dziś w planach. Zaczynamy o 14.45 od pojedynku Piasta Gliwice z Widzewem Łódź. Patryk Cyrwański teraz w faktach. Widzew w tym sezonie z zaledwie jednym zwycięstwem.
7: Przed reprezentacyjną przerwą trener Mateusz Stolarski poprowadził łódzką drużynę w dwóch spotkaniach i to były remisy z Wieczystą i z Legią. Teraz spokojne treningi mają dać drużynie nowy impuls, szczególnie, że zawodnicy chłonęli wiedzę i pomysły sztabu szkoleniowego.
8: Jak coś proponujemy, to zawodnicy są w stanie przyswoić to i od razu wykonać. Tutaj jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi też o takie budowanie team spiritu, też wykonaliśmy pracę.
7: Tak mówił trener Widzewa. Oczywiście meczem numer jeden wieczorny klasyk ligowy Legia kontra Wisła. W cieniu tego, co na boisku, kwestia kibiców. Jak wiemy, ci z Krakowa nie wejdą na stadion Legii. No będzie też mecz Pogoni z Koroną.
2: Kenijczyk Derrick Chege, najszybszym zawodnikiem PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Krakowską trasę ponad 21 kilometrów pokonał w czasie godzina, 2 minuty i 41 sekund. Najlepszy z Polaków, Mateusz Kaczor, otarł się o podium, ale zakończył rywalizację na czwartym miejscu.
9: Ja mam niedosyt, no bo czwarte miejsce, niby pierwszy Polak, ale no do końca walczyłem, kurczę, o to trzecie miejsce. Tam do 17 kilometra nawet biegłem w grupie na trzeciej pozycji i myślałem, że nawiozę to do mety. Niestety tam przyszedł jakiś pierwszy kryzys, dałem chłopakom uciec, no i później było już ciężko do nadrobienia to.
2: Na linii startu krakowskiego półmaratonu stanęło dziś ponad 16 200 osób.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: I dzień dobry w niedzielę, tu lepiej być nie może w RMF FM. Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry. 4 minuty.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio. W Warszawie zakończyło się spotkanie służb po groźbie potencjalnego zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmarł mężczyzna postrzelony przez policjantów w Nowym Sączu. Został ranny podczas interwencji. Papież Leon XIV poinformował dziś, że wykryto u niego zmianę w płucu. Wkrótce przejdzie operacja. Za chwilę rozpocznie się konferencja służb po spotkaniu w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak informowaliśmy w faktach, rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podała dziś, że otrzymano informację o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. W tej sprawie odbyła się narada funkcjonariuszy ABW, przedstawicieli policji oraz Służby Ochrony Państwa. Nasi reporterzy ustalają szczegóły. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w Nowym Sączu. Jak wiecie z faktów, 41-latek miał przy sobie nóż. Funkcjonariusze interweniowali na ulicy Lwowskiej. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Papież poinformował dziś o wykryciu w jego płucu niewielkiego guza. Jak zaznaczył, narośl jest w fazie początkowej. Leon XIV na początku przyszłego tygodnia ma zostać poddany operacji. Hospitalizacja ma potrwać kilka dni.
2: Czas na fakty RMF FM.
1: Bez większych problemów przebiega druga tura wyborów prezydenta Krakowa, poinformowała Miejska Komisja Wyborcza. W faktach z najnowszymi informacjami reporterka RMF FM, Anna Kropaczek. Kiedy w takim razie można spodziewać się wyników?
3: Około 2-3 w nocy głosy powinny być już policzone. Lokale wyborcze będą otwarte do 21. Na razie nic nie wskazuje na to, by głosowanie miało zostać przedłużone lub przerwane.
4: Nie mamy żadnych informacji do chwili obecnej jako Miejska Komisja o jakichś istotnych naruszeniach prawa wyborczego czy procesu głosowania. Były takie kwestie techniczne, ale to one są wyjaśniane na bieżąco. To takie zwykły tok pracy komisji obwodowych.
3: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl przypomina, że obowiązuje cisza wyborcza. Nie można publikować sondaży, nie można prowadzić agitacji wyborczej. Podobnie jak w pierwszej turze, komisja nie zbiera i nie przekazuje cząstkowych informacji o frekwencji.
1: Uwaga na telefony od oszustów podszywających się pod pracowników banku. Coraz popularniejsza jest metoda wyłudzania danych i pieniędzy w związku z rzekomym zaciągnięciem kredytu na nasze dane. Naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie udało się nagrać takiego oszusta. Jaką legendę ci przedstawią?
5: Nawiązał ze mną kontakt jako pracownik jednego z wiodących banków, który ponoć weryfikował prawidłowość zaciągniętego przeze mnie kredytu. Starał się sprawić wrażenie, że działa w pilnej sprawie.
6: Niecałą godzinę temu za pośrednictwem strony internetowej naszego banku była złożona pożyczka gotówkowa online. Ten kredyt został uzupełniony przy użyciu pana profilu zaufanego i teraz kontaktujemy się, żeby wyjaśnić, czy pan osobiście podejmował te czynności.
5: Potem nastąpiło wiele argumentów, które miały go uwiarygodnić, m.in. pytanie, czy zaciągałem kredyt.
6: No, czyli jeżeli to nie pana czynności, to oczywiście teraz proszę nie obawiać się swojego powodu. My natychmiast podejmujemy odpowiednie procedury zabezpieczające. I najpierw poproszę mi poinformować, czy w ostatnim czasie nic nie było zgubione lub skradzione u pana.
5: Oszust przedstawił się polskim imieniem i nazwiskiem, które polecił zapisać, takie jak też jego rzekomą bankową funkcję i numer służbowy. Jak tłumaczył, to dla późniejszych kontaktów z policją.
1: Pamiętajmy, taki rozmówca to oszust, który próbuje zdobyć różne dane wrażliwe, wykorzystując presję związaną z rzekomą utratą pieniędzy. W Poznańskim Teatrze Nowym dziś ostatni dzień 29. edycji festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Utwory polskiej poetki zaprezentowane są w różne, ba, czasami zaskakujące sposoby.
7: Dołożyliśmy ponownie format of Osiecka, czyli Sofinka, która zdobyła 45. nagrodę PPA, piosenka aktorska we Wrocławiu, a także Poznań Voice Studio, czyli jeżeli chcą państwo usłyszeć muzykę w wersji Pentatonix, ale z Agnieszką Osiecką, to zapraszamy do Teatru Nowego. Sami uczestnicy też starają się łamać Agnieszkę Osiecką, jak źle to nie brzmi, jak tylko się da. Od elektroniki, przez rap, przez bardzo mocne wokalizy, przez jazzowy vibe. Tutaj wszystko mamy już dostępne. Każda wersja Osieckiej jest możliwa, jak się okazuje.
1: Zapraszał Rafał Michalczuk z Teatru Nowego w Poznaniu. W piątek przypadła 90. rocznica urodzin Osieckiej. Kolejne fakty w RMF FM za godzinę. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy i życzę miłej niedzieli.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my rozpoczynamy kolejną godzinę programu Lepiej Być Nie Może w RMF FM. Anita Janczak, cześć.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Premier i szef MON na celowniku. Posłuchajcie, jak służby komentują doniesienia o możliwym zamachu. O tym na początku dziennikarka RMF FM. Lublin sprawdzi szkoły i przedszkole. Chodzi o miejsca schronienia przed atakiem z powietrza. NBA wkracza do Poznania. Ruszyły szkolenia dla młodych koszykarzy. Pogróżki przesłane wiadomością mailową były źródłem doniesień o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby podkreślają, że sprawa jest, tu cytat, śmiertelnie poważna. Na konferencji po pilnym, zwołanym dziś spotkaniu policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.
3: Tak, dzień dobry.
2: Witaj Magdo. Co wiemy o tych pogróżkach?
3: Wiadomość dotyczyła premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mail wpłynął do Służby Ochrony Państwa. Ona przekazała informacje dalej do policji. Mimo że pogróżki wobec najważniejszych osób w państwie pojawiają się regularnie, przedstawiciele rządu przekonują, że tym razem były przesłanki, by stanowczo zareagować.
4: Opieramy się na doświadczeniach funkcjonariuszy. To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem.
3: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby nie informują o tym, kto może być nadawcą pogróżek. Nie pojawiła się też informacja, by został zatrzymany.
2: Jutro w Lublinie ruszają kontrole szkół i przedszkoli pod kątem przygotowania miejsc schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Służby mają sprawdzić, czy placówki wdrożyły ministerialne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.
5: Będziemy sprawdzać te wyznaczone miejsca i rozmawiać z państwem dyrektorami, sprawdzać, czy są miejsca ewakuacji, dobrze wyznaczone kierunki ewakuacji, rozmawiać, czy wszystko jest już dopracowane, czy te miejsca, które są wyznaczone jako miejsca bezpieczne, faktycznie są właściwie wyznaczone, czy być może są potrzebne jakieś dodatkowe inwestycje, żeby takie miejsca były faktycznie bezpieczne.
2: Zapowiadała Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty w Lublinie. Kierowcy, uważajcie, na łódzkim odcinku krajowej S8. Osobówka zderzyła się z ciężarówką w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: W Singapurze rozpoczyna się wyścig Formuły 1. To jedna z imprez rozgrywana już po zachodzie słońca. Właśnie w Singapurze 18 lat temu odbył się pierwszy wyścig przy sztucznym oświetleniu. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dziś to już coraz bardziej popularne rozwiązanie.
7: No ale zdecydowanie droższe. Mówimy o milionach dolarów. Głównie chodzi o kwestię oświetlenia, szczególnie na ulicznych torach, jak właśnie w Singapurze. Generuje to koszty związane chociażby z instalacją całego systemu.
2: A mówimy o bardzo mocnych lampach w Singapurze. To 1500 reflektorów o natężeniu 3000 luksów.
7: Tak, no musimy mieć świadomość, że kierowcy jadą z ogromną prędkością, muszą mieć idealną widoczność, niemal jak w dzień. No i ten cały system musi oczywiście być niezawodny. Obecnie w kalendarzu F1 mamy 6 nocnych wyścigów, niektóre rozgrywane są o zmierzchu, inne w nocy. Pierwszy taki wyścig właśnie w Singapurze 18 lat temu. Pierwszym zwycięzcą był wtedy Hiszpan Fernando Alonso, który ciągle rywalizuje w F1. Najwięcej takich nocnych wyścigów, 16, wygrał z kolei Lewis Hamilton.
2: Jedyna w Polsce szkółka koszykarska pod patronatem Ligi NBA rozpoczęła całoroczne szkolenia młodych zawodników. Do tej pory organizowane były pojedyncze obozy koszykarskie. Teraz w Poznaniu dzieci mogą brać udział w treningach pod okiem najlepszych trenerów.
8: Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich przeszli przez poziom reprezentacji Polski, więc to są takie niuanse, którymi mogą się podzielić. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy wchodzili w profesjonalny sport, ale żeby się rozwijali jako jednostki, a już same będą dzieciaki i rodzice decydować, w którą stronę to pójdzie. Ale nawet taką wisienką na torcie, czyli ta ostatnia już ścieżka, zobaczyć mecz NBA na żywo.
2: Wyjaśniał Szymon Rduch, trener i brązowy medalista Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Kto obejmie prezydencki fotel w Krakowie? Mieszkańcy decydują, a my dla Was śledzimy, jak przebiega głosowanie. A już za niecałą godzinę o szczegółach naszego wieczornego programu wyborczego w Faktach, informacyjnym Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie opowie Tomasz Staniszewski, który wieczorem poprowadzi specjalne wydanie Faktów RMF FM. Już teraz zapraszam w jego imieniu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: A o tym już teraz Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Politycy podzieleni w sprawie ujawnienia doniesień o możliwym zamachu na premiera i wiceszefa MON. Ich komentarze na początku. Mieszkańcy Krakowa decydują o przyszłości miasta.
3: Skoro mamy jako obywatele taką szansę, skorzystajmy z niej.
2: W tych faktach także zaproszenie na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM i Radio RMF 24. Doniesienia o planowanych zamachach na premiera Donalda Tuska, a także wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza komentują politycy. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej uważa, że upublicznienie tej informacji przez służby było słuszną decyzją.
4: W ostatnim czasie nasilenie tej agresji wśród naszych dzieci, w przestrzeni publicznej, internetowej jest bardzo, bardzo duże. Jeśli pojawiają się informacje o tym, że ktoś coś szykował na premiera, czy na drugie dziecko, czy na kogokolwiek innego, ona powinna widzieć światło. Służby muszą robić swoje, ale my powinniśmy o tym też wiedzieć.
2: Przeciwnego zdania jest Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
5: My nie jesteśmy winni tego, że nic nie robiliśmy do tej pory, mówi rząd, bo my sami jesteśmy zagrożeni. Ludzie, współczujcie nam. Miałbym po pierwsze takie zdanie, że najpierw należy złapać osobę, a dopiero potem o tym informować. Nie należy o takich rzeczach informować na bieżąco.
2: Przypomnijmy, zgodnie z ustaleniami służb, celem potencjalnego zamachu mieli być premier Donald Tusk oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówiliśmy w faktach, doniesienia o możliwym ataku wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa. Potem przekazano te informacje do policji. Prawdopodobieństwo takiego zamachu zostało ocenione jako, tu cytat, duże.
6: Tym żyje Kraków.
2: Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierają prezydenta miasta. Trwa druga tura przedterminowych wyborów. Głosować można do 21.
7: Bo to decyduje o całej naszej okolicy. To jak będziemy żyć i jak będą się rozwijać następne pokolenia.
8: W pierwszej turze też pani głosowała?
9: Nie głosowałam w pierwszej turze.
8: A dlaczego teraz taka mobilizacja?
9: No bo teraz jest ważniejsze. Wiadomo było, jak pierwsza tura się skończy, a teraz jest ta decydująca.
8: Pan na wyborach był dzisiaj, tak?
10: Tak, obowiązkowo.
8: Obowiązkowo. W pierwszej turze też pan był?
10: Też, oczywiście. Wieczór jeszcze przyjdę, bo jeszcze z żoną przyjdziemy.
11: Nie byłam dzisiaj głosować, przyznam szczerze, bo tak ciężko mi się zdecydować.
12: Rozumiem ludzi, którzy nie chcą przyjść, bo nie mają swojego kandydata. Z drugiej strony, skoro mamy jako obywatele taką szansę, skorzystajmy z niej.
2: Mówili reporterce RMF FM Annie Kropaczek, mieszkańcy Krakowa. W faktach o 15 z nami nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski, który wieczorem poprowadzi specjalne wydanie faktów RMF FM.
13: Przypominamy, te same lokale wyborcze, co w pierwszej turze wyborów, otwarte do 21, 454 obwody głosowania. O 21 rozstrzygnięcie. Ze mną w studiu Małgorzata Świtała. Kraków wybiera w Polsat News.
14: Tomasz Staniszewski, no to od tego zacznijmy przede wszystkim, który również będzie współprowadził nasz wieczór, ale fakty RMF
13: tak,
14: FM.
13: To jest wieczór wyborczy podzielony między dwie redakcje, między właśnie Polsat News i RMF FM oraz informacyjne radio RMF 24. Zatem?
14: Tak, bo wyszło, że nawet gośćmi się dzielimy, drodzy Państwo, bo jeżeli chcieliby Państwo usłyszeć w ciszy wyborczej jeszcze, jak na to wszystko patrzy były prezydent Andrzej Duda, no to można w Polsat News.
13: Mieszkaniec Krakowa.
14: Jeżeli chcieliby Państwo usłyszeć pierwszy komentarz zaraz po 21, no to wtedy zapraszamy do RMF FM.
2: A na naszej antenie były prezydent pytany już będzie o zwycięzcę. Zapraszamy zatem na krakowski wieczór wyborczy w faktach, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Słuchacie faktów RMF FM. Departament Stanu USA zapowiedział dyskusję nad stałym członkostwem Polski w grupie G20, zrzeszającej największe gospodarki świata. Amerykanie zaproponowali, aby mówił o tym jeden z punktów końcowego oświadczenia po grudniowym szczycie przywódców w Miami. Przyjęcie Polski jako stałego członka wymagałoby jednak zgody wszystkich pozostałych państw, wśród których jest m.in. Rosja. Nasz kraj uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na zaproszenie USA na grudniowy szczyt do Stanów. Poleci Karol Nawrocki. A w kolejnych faktach RMF FM zajrzymy do Singapuru, gdzie trwa nocny wyścig Formuły 1. Obecnie na prowadzeniu jest Max Verstappen z teamu Red Bull. Czy Holendrowi uda się utrzymać pozycję? Słuchajcie nas o 16.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Na zegarze już 4 minuty po godzinie 15. Ola Filipek, cześć, dzień dobry, witam wszystkich kierowców.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze. O miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Najpierw doniesienia z polskich dróg, problemy z przejazdem na Śląsku i Pomorzu. Potem wizy dla Rosjan pod lupą Unii Europejskiej. Do planów Brukseli dotarła korespondentka RMF FM. W faktach także rywalizacja kontrterrorystów i finał wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Zderzenie trzech osobówek na krajowej 81 w Śląskiem. Do kolizji doszło na odcinku Strumień Pawłowice. Droga zablokowana w kierunku Katowic. Objazd przez miejscowość Strumień. Kierowcy, uważajcie też na pomorskim odcinku A1. Między Kopytkowem a Pelpinem zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska. Unia Europejska zaostrzy politykę wizową wobec Rosjan. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, unijni przywódcy na szczycie w przyszłym tygodniu wezmą do pilnego rozważenia takich restrykcji. Ma to związek z nasilającymi się rosyjskimi działaniami hybrydowymi, atakami sabotażu i naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich, w tym Polski. Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie Unia zamierza zrobić?
3: Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie zasad wydawania Rosjanom wiz turystycznych. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję w tej sprawie na początku przyszłego roku. Polska alarmowała w tej sprawie już w czerwcu. Wtedy ujawniłam, że Rosjanie otrzymali w ubiegłym roku prawie 478 tysięcy wiz turystycznych do strefy Schengen. Najwięcej wydały ich Francja i Włochy. Unia rozważa też ograniczenie podróży rosyjskich dyplomatów oraz zakaz wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Takiego zakazu nie udało się wprowadzić w ostatnim pakiecie sankcyjnym. Po ataku w Lipsku Niemcy należą teraz do krajów mocno popierających zaostrzenie restrykcji, co może przyspieszyć unijne decyzje.
2: Więcej na ten temat mamy dla Was na rmf24.pl.
4: Ludzie w faktach RMF FM.
2: O tym, jakie zadanie mają wykonać, dowiadują się zaledwie kilka minut przed startem, jak w prawdziwym życiu. Kontrterroryści z całej Polski sprawdzali swoje umiejętności podczas zawodów paramedyk na Pomorzu.
5: Bardzo inspirowaliśmy się ostatnimi wydarzeniami na świecie, jak co roku w paramedyku, więc tutaj mogą spodziewać się chociażby ataków dronowych.
6: W powietrzu towarz dron, dron.
5: Skupiamy się na tym, żeby zadanie medyczne było połączone z zadaniem taktycznym.
7: 4 minuty do przyjazdu Bogotowia.
5: Czyli jest to nasze naturalne środowisko pełnienia służby, wykonywania zadań.
8: Jakie to są różnice, które decydują o tym, kto był lepszy?
5: Precyzja wykonania zadania, szybkość, dokładność i sumienność przede wszystkim. Oraz posiadana wiedza na jak najwyższym poziomie.
2: Z jednym z organizatorów rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dziś w faktach będziemy obserwować z bliska te zawody. Wyścig Formuły 1 w Singapurze bez wielkich emocji. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, wygrał kierowca, który triumfował wczoraj w kwalifikacjach i ruszał do rywalizacji z pierwszego pola.
9: Od startu do mety na prowadzeniu Max Verstappen. Kierowca Red Bulla ma dobry okres w tym sezonie. Przed tygodniem wygrał Grand Prix Bahrainu. Teraz był najszybszy w Singapurze. To w tym roku jego zwycięstwa numer 1 i 2, ale w całej karierze takich sukcesów Verstappen ma już 73. Na podium obok Holendra stanęli Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej Holender przesunął się na czwarte miejsce. Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 wyścigów Grand Prix.
2: Ponad 16 tysięcy biegaczy na starcie. Kraków opanowali dziś półmaratończycy.
10: Super, to był mój trzeci półmaraton w Krakowie, więc wiedziałam, czego się spodziewać.
2: A do tych wielkich emocji wrócimy w faktach o 17. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: ułatwi.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: To wydanie faktów ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Mężczyzna, który groził zamachem na premiera i szefa MON w rękach policji. Od tej pilnej informacji zaczynamy. Trump ogłasza energetyczne zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Posłuchajcie, co dokładnie to oznacza. W faktach także batalia o fotel prezydenta Krakowa i finał wielkich biegowych emocji w stolicy Małopolski. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, informuje o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej polskie służby przekazywały doniesienia o możliwym zamachu na premiera Tuska, a także szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mail z pogróżkami miała otrzymać Służba Ochrony Państwa, która przekazała informację dalej do policji. Prezydent USA Donald Trump ogłosił energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co wiemy więcej?
3: Dzień dobry. Chodzi o natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Ponoć obie strony się zgodziły. Trump napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. To krótki wpis. Wcześniej prezydent Zełenski w wywiadzie powiedział, że jeżeli Trump chce wyborów na Ukrainie, to potrzeba całkowitego zawieszenia broni na 60 dni. To jest kolejny zwrot akcji w sprawie Ukrainy. Ostatnie 24 godziny to seria ostrych ataków Donalda Trumpa na Ukrainę i Wołodymira Zełenskiego. Amerykański prezydent, który przez pewien czas wypowiadał się o ukraińskim przywódcy w znacznie łagodniejszym tonie, najwyraźniej wraca do swojej wcześniejszej retoryki. Zarzuca Zełenskiemu, że nie chce porozumienia pokojowego z Rosją i sugeruje, że Ukraina powinna zmienić prezydenta. I jednocześnie przekonuje, że to Władimir Putin chce zakończenia wojny. Ale za tymi wypowiedziami kryje się także amerykańska polityka wewnętrzna. Na mniej niż 4 tygodnie przed wyborami do Kongresu Trump próbuje przekonać Amerykanów, że za wysokie ceny paliw odpowiadają nie działania jego administracji i wojna z Iranem, ale ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: W faktach teraz Kraków. Jeszcze 4 godziny głosowania w drugiej turze wyborów prezydenta miasta, a my łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Staniszewskim, który jest teraz w plenerowym studio Polsat News na Sandomirskiej w Krakowie ze swoim gościem.
4: Imponujące studio Polsat News z widokiem na Wawel, z widokiem na Zakole Wisły i program wieczorny Kraków Wybiera, którego ty będziesz gospodynią.
5: Witam serdecznie. Małgorzata Świtała, kłaniam się nisko. Tak można miło sobie w radiu to wszystko wyobrazić i opowiedzieć. Tak, to jest takie studio, do którego jak wchodzą goście, to mówią, wow, ale macie widok. Mogą to państwo zobaczyć, mogą o tym państwo posłuchać. Tylko u nas, drodzy państwo, proszę po prostu wziąć sobie to mocno do serca. Polsat News, RMF FM. Dwie niezależne są sondażownie, które powiedzą, jaki jest wynik drugiej tury głosowania w wyborach prezydenckich. Czy wygrała kobieta, czy wygrał mężczyzna? Decydują państwo, my informujemy.
4: Startujemy punktualnie o 21:00, a w Polsacie zacznie się to odrobinę wcześniej.
5: 19:10, zatem do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Dwa sondaże Exit Poll przygotowane przez pracownię Ipsos i OGB, dwie redakcje, Polsat News i RMF FM. Jeden wieczór wyborczy, startujemy tuż przed 21:00, polecamy fakty, Radio RMF RMF24 i kanał RMF24 na YouTubie. W Krakowie dziś nie tylko finał wyborczego wyścigu. Pod Wawelem ponad 16 tysięcy osób wzięło udział w 12. edycji PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego.
6: Super, to był mój trzeci półmaraton w Krakowie, więc wiedziałam, czego się spodziewać.
7: No i w specjalnym stroju widzę dzisiaj do maratonu, szczególnie na głowie.
6: Tak, drugi raz z rzędu, drugi raz pod rok zdobyłam królowę polskich półmaratonów. Mogę przechodzić na emeryturę.
8: Super bieg, super zorganizowany trasa, super pogoda, super, zero wymówek, tylko skurcz, ale puścił po 8 kilometrze. Kocham moją żonę, która zawsze była przy mnie.
2: Z uczestnikami krakowskiego półmaratonu rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. My oczywiście gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwania.
9: Piłkarska Ekstraklasa. W faktach RMF FM.
2: Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Za pół godziny zagrają Pogoń i Korona. W faktach z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, wieczorem starcie Legii z Wisłą Kraków.
10: Dzień dobry. W Warszawie mecz bez kibiców Białej Gwiazdy. Oficjalny powód to konieczność remontu sektora gości na stadionie Legii, który ma podnieść poziom bezpieczeństwa. Ale podręcznik licencyjny nie pozostawia wątpliwości. Kibice gości swoje miejsca na stadionie mieć powinni. Komisja licencyjna PZPN-u nałożyła więc na Legię karę finansową. Trener stołecznej drużyny Marek Paprzu Patron o wsparciu krakowskich kibiców na wyjazdach wypowiedział się nieco sarkastycznie.
11: Na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
10: A trener Wisły Mariusz Jo podpowiada.
12: Szukanie prawnych kruczków, myślę, że tutaj nie jest tym kierunkiem, w którym powinniśmy iść jako społeczność piłkarska.
10: No i przed ligowym klasykiem o samej piłce mówi się w gruncie rzeczy niewiele.
2: Dziękujemy Patrykowi. Do pojedynku w piłkarskiej Ekstraklasie wrócimy w Faktach Sportowych o 18:00. Już teraz zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Katarzyna Podrasa.
2: Zapraszam. Prezydenckie wybory w Krakowie na ostatniej prostej. Na 3 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych sprawdzimy, jak przebiega głosowanie. Zełenski zaskoczony słowami Trumpa. Chodzi o ogłoszony przez prezydenta USA energetyczny rozejm między Moskwą a Kijowem. A na koniec faktów piłkarskie pojedynki w Ekstraklasie. Jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie, poinformowała Miejska Komisja Wyborcza. Na briefingu przewodniczącego komisji była reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, nic nie wskazuje na to, by głosowanie musiało być przedłużone.
3: Nie, do tej pory komisja nie odnotowała zdarzeń, które mogłyby przedłużyć lub przerwać głosowanie.
4: Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas, no i będziemy to sumować i około 2-3 w nocy podamy tutaj wynik wyborów.
3: Mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Policja poinformowała wcześniej, że przed południem w Nowej Hucie na osiedlu Oświecenia mogło dojść do zerwania 11 plakatów wyborczych jednego z kandydatów. Trwa wyjaśnianie tej sprawy.
2: Oficjalne wyniki wyborów powinniśmy poznać około godziny 2-3 w nocy. Wcześniej, tuż po zamknięciu lokali wyborczych na antenie RMF FM poznacie pierwsze sondaże. Zapraszamy Was na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, Radio RMF 24 i na YouTubie. Tworzymy go we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Zaczynamy o 20:55. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Kijów zaskoczony ogłoszeniem przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Jesteśmy gotowi i je przyjmiemy, oświadczył w rozmowie z dziennikarzem portalu Axios ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski. Prezydent USA, informując o rozejmie na swojej platformie Truth Social, przekazał, że wchodzi on w życie ze skutkiem natychmiastowym.
5: Fakty dla kierowców w RMF FM.
2: Jedna osoba ranna po tym, jak osobówka uderzyła w bariery na S16 w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana droga w kierunku Olsztyna. Z kolei na dolnośląskim odcinku A4 zderzyły się 3 auta osobowe. Do kolizji doszło między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Zablokowany 1 pas ruchu w kierunku Wrocławia. W faktach zaglądamy teraz na piłkarskie boiska. W Ekstraklasie Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce. Portowcy przegrali w tym sezonie tylko raz na inaugurację sezonu jeszcze w lipcu. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach.
6: Jestem.
2: Patryku, Pogoń utrzyma serię?
6: No na razie po 30 minutach meczu z Koroną 0-0 i taki mecz dosyć wyrównany. Natomiast no, temperatura trochę wzrosła. Nie mieliśmy takich dobrych okazji strzeleckich, ale mieliśmy kilka fauli i sędzia Piotr Lasek już 2 razy musiał tak dłużej rozmawiać z zawodnikami, by to wszystko trochę ostudzić.
2: Patryku, w Anglii trwa już piłkarski hit. Liverpool gra z Manchesterem City. Jak wynik w starciu gigantów?
6: No na razie też bez bramek. Niestety nie mogę o żadnej na razie powiedzieć. I dopiero pierwszy strzał przed chwilą celny w tym spotkaniu po 0,5 godziny gry, więc na razie piłkarze i Liverpoolu i Manchesteru City, jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe, nas nie rozpieszczają.
2: Dziękujemy Patrykowi, a do piłkarskiej rywalizacji wrócimy w faktach sportowych RMF FM o 19:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na zegarze już 3 minuty po 18:00. Tutaj cały czas RMF FM dla kierowców.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Coraz bliżej finału walki o prezydenturę Krakowa. 2 godziny do końca głosowania w RMF FM i RMF 24. Specjalny wieczór wyborczy. 5 zarzutów po ataku nożem w stolicy. Sąd zdecydował o areszcie dla 21-latki. Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce. O tym na początku faktów sportowych. Jeszcze 2 godziny głosowania w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Mieszkańcy stolicy Małopolski decydują, kto zostanie prezydentem. W studiu nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski, gospodarz wieczoru wyborczego w faktach RMF FM, przygotowywanego we współpracy z Polsat News. Tomku, dobry wieczór. Czego możemy się spodziewać?
3: Już za godzinę sprawdzimy, co słychać w sztabach, bo tutaj też mamy podział na tradycję i modernizm. Kandydatka w Hawełce na rynku. Kandydat w modernistycznym budynku dawnego hotelu Forum. My przed 21 startujemy ze specjalnym programem w Radiu RMF 24, ale też na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych o 21 w tym programie. Fakty RMF FM, no i tam karty na stół, poznamy zwycięzcy drugiej tury i pierwsze sondażowe wyniki. Po faktach w naszym studiu m.in. były prezydent Andrzej Duda, mieszkaniec Krakowa. Jego zapytamy o decyzję krakowian i nowego prezydenta miasta, ale rozmówców do 23. Długa lista, na przykład starcie Jan Hoffman, Stanisław Mazur. Oczywiście oddamy też głos krakowianom, bo to oni i ich wybór jest tutaj najważniejszy.
2: Tomku, od 20.55 krakowski wieczór wyborczy w faktach Radio RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych.
3: Tak jest. Program realizowany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Tam już za chwilę od 19.10 program Kraków wybiera i tam także będą nasi reporterzy.
2: Zapraszamy. Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu 2 osobówek na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Koronowa. Zablokowana droga w kierunku Człuchowa. 3 miesiące spędzi w areszcie 21-latka, która wczoraj w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby na terenie zespołu szkół dla dorosłych. Kobieta usłyszała 5 zarzutów. Dotyczą one usiłowania zabójstwa 3 osób, naruszenia nietykalności cielesnej policjantki i gróźb karalnych. 21-latka przyznała się i złożyła krótkie wyjaśnienia. W ostatnim czasie wzmogła się fala oszustw na pracownika banku. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada nagrał taką próbę oszustwa. Krzysztofie, jak przebiegała rozmowa?
4: Młody człowiek mówiący po polsku ze wschodnim akcentem przekonywał, że na moje dane przed godziną został wzięty kredyt. Weryfikował, czy ja go zaciągałem. Gdy zaprzeczyłem, stwierdził, że trzeba uruchomić procedurę bezpieczeństwa.
5: Zgodnie z regulaminem naszego banku, ja muszę zarejestrować przełamanie zabezpieczeń oraz kradzie danych osobowych pana i przekazać tą informację na policję do Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Więc poprosiłem, by pana zanotować moje imię i nazwisko oraz moje numer kadrowe, bo ta informacja będzie panu potrzebna, kiedy panem skontaktuje się funkcjonariusz policji.
4: Na wstępie niczego nie proponował, jedynie zadawał pytania, jak twierdził, w specjalnej ankiecie. Taka rozmowa może trwać i kilkadziesiąt minut do czasu uśpienia czujności. Eksperci podkreślają, takie telefony to oszustwo. Radzą, żeby nie wdawać się w dyskusję z dzwoniącymi, nie podawać im żadnych danych. O incydencie trzeba powiadomić bank, a także NASK.
2: Fakty z bliska. Gdańsk, jak i całe Pomorze, stały się w tym tygodniu areną zmagań kontrterrorystów z całej Polski. Podczas zawodów taktyczno-medycznych paramedyk sprawdzali swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach.
6: Ranny, leży na środku. Słuchaj, będzie bolało, ale musimy ci zatamować tych fotów.
7: Chłopaki już prawie godzinę zajmują się pacjentem z założeniem naszym funkcjonariuszem, który został ranny. Naszym założeniem jest to, że funkcjonariusze z PKP Gdańsku, działając przeważnie w terenie miejskim, bardzo szybko dostaną pomoc. Karetka czy szpital jest bardzo blisko, ale konflikt na naszą wschodnią granicą pokazuje, że nie zawsze tak może być. To dobrze wiedzieć, jak możemy sobie poradzić sami z tym, co mamy.
2: A zawody z bliska obserwował nasz reporter Stanisław Pawłowski. Przed faktami sportowymi zapraszam jeszcze na kolejne fakty RMF FM. O 20.00 przywita się z wami Tomasz Staniszewski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Pogoń Szczecin gra z Koroną Kielce, to jest piłkarska ekstraklasa. W pierwszej połowie gol dla gospodarzy. Młody ofensywny piłkarz Pogoni Maciej Wojciechowski z bramką. Trwa druga część spotkania, już 73. minuta i ten wynik cały czas się utrzymuje. Wcześniej w doliczonym czasie wygraną nad Widzewem Łódź zapewnił sobie Piast Gliwice. Wynik 2-1. A wieczorem jeszcze ligowy klasyk. O 20.15 Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków, która w tym sezonie u siebie wygrywa mecz za meczem, ale na wyjeździe to się jeszcze nie udało. Z czego wynika ta różnica?
10: Różnica jest w efektywności naszych działań. To jest coś, co jest różne od tego, co dzieje się na własnym stadionie. Myślę, że my jako zespół jesteśmy tutaj gotowi na to, żeby ten sposób gry i tą efektywność w działaniu przełożyć też na mecze wyjazdowe.
9: Tak mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop. Piłkarski hit trwa w Anglii. Liverpool gra z Manchesterem City. Druga połowa. Manchester prowadzi 2-0. Haaland i Doku z bramkami. Liverpool gra z kolei w dziesiątkę. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Przed południem pokonał Chińczyka i Zhu. To był trzysetowy pojedynek.
11: Dzisiejszy mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
9: Podsumował nasz tenisista, który w 1/8 finału zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W Azji także wyścig Formuły 1, nocny Grand Prix Singapuru. Zwycięzcą Max Verstappen, Holender na prowadzeniu od początku do końca. Za bolidem Red Bulla finiszowali Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Koszykarskie derby rozegrano dziś w Trójmieście. Arka Gdynia wygrała z Treflem Sopot 96-82. Dziki Warszawa pokonały Start Lublin. We Włocławku Anwil gra teraz z Czarnymi Słupsk i w czwartej kwarcie prowadzi 69-61.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na zegarze już 6 minut po godzinie 19:00. Tutaj...

polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM w faktach o tej porze. Zmiana z nami od teraz Tomasz Staniszewski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Zaczynamy. Kraków wybiera. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Została godzina głosowania w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. W faktach RMF FM za chwilę sprawdzimy sztaby kandydatów i zaprosimy na nasz specjalny krakowski wieczór wyborczy realizowany z Polsat News. Ale najpierw te najnowsze doniesienia. Jest punktualnie 20. Zaczynamy. Fakty RMF FM. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na premiera. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Służby w tej chwili przeszukują jego mieszkanie. To Polak, który kierował groźby zarówno pod adresem szefa rządu, jak i wicepremiera, ministra obrony narodowej w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa. 5 zarzutów po ataku na 3 osoby z użyciem noża. 21-latka, która wczoraj w Warszawie zaatakowała 3 kobiety w szkole dla dorosłych, spędzi teraz 3 miesiące w areszcie. Tak zdecydował sąd. A w faktach reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie zarzuty usłyszała nożowniczka?
3: Najcięższe spośród nich to usiłowanie zabójstwa 3 osób. Do tego prokuratura zarzuca kobiecie naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i składanie gruźb karalnych. Kierowała je w trakcie ataku w zespole szkół. Stawiała też opór podczas zatrzymania. 21-letnia Kamila D. przyznała się do zarzucanych jej czynów, ale odmówiła składania szczegółowych wyjaśnień. Kobieta stwierdziła, że na pytania odpowie dopiero przed sądem. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara nawet dożywocia i nie niższa niż 10 lat pozbawienia wolności.
2: 3 samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej S7 w Skurowie na Mazowszu. To jest odcinek Białobrzegi-Grójec. Uważajcie, w tej chwili zablokowany jest tam pas ekspresówki w kierunku Warszawy.
4: Dziś specjalne wydania faktów RMF FM.
2: Krakowski wieczór wyborczy, który realizujemy we współpracy z Polsat News. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez godzinę mogą głosować w rozstrzygającej drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. W faktach przenosimy się teraz do sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum. Tam jest reporter RMF FM Maciej Sołtys i Klaudia Syrek z Polsat News. Witajcie.
5: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jaka atmosfera na godzinę przed ostatecznym rozstrzygnięciem?
5: Cierpliwego wyczekiwania. Nie ma tu jeszcze zbyt wielu osób. Więcej jest, tak mi się wydaje, przynajmniej dziennikarzy. Jest jeszcze godzina do zamknięcia lokali wyborczych i ogłoszenia pierwszych sondażowych wyników. Tutaj trwają jeszcze gorączkowe przygotowania. Dosłownie przed chwilą mijali nas jeszcze ludzie przenoszący catering.
6: Z każdą chwilą jednak ten tłum będzie gęstniał, ale tym razem i miejsca jest więcej, bo ciasne pomieszczenia Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, sztab Łukasza Gibały zamienił na modną restaurację w dawnym hotelu Forum. Spodziewamy się tutaj już wkrótce zobaczyć działaczy stowarzyszenia, współpracowników kandydata, którzy będą powoli zapełniać tę restauracyjną salę.
5: Ze sztabu Łukasza Gibały Maciej Sołtys
6: i Klaudia Syrek, Polsat News.
2: A teraz sztab Moniki Piątkowskiej. Restauracja Hawełka, a więc rynek główny w Pałacu Spiskim są Paweł Konieczny, RMF FM i Dominika Orzeł, Polsat News. Jakie tam nastroje na ostatniej wyborczej prostej?
7: Sala balowa nie czeka na tańca ani nawet na recital fortepianowy, choć ten ogromny biały rekwizyt ponownie zdobi scenę.
8: Dziś daniem wieczoru jest sondażowy wynik wyborów. W najstarszej, nieprzerwanie działającej restauracji w Krakowie pojawia się coraz więcej osób. Kiedyś jadali tu Sienkiewicz i Wyspiański.
7: No tak, przypominają o tym wiszące w sali portrety, ale są tu także monitory. To na nich wyświetlony zostanie werdykt wyborców i w zależności od niego pojawi się radość lub smutek.
8: Te emocje pojawią się u gości kandydatki, która za kilkanaście minut powinna dołączyć do osób, które oczekują na wieczorne spotkanie wyborcze.
7: Ze sztabu Moniki Piątkowskiej,
8: Dominika Orzeł, Polsat News
7: i Paweł Konieczny, RMF FM.
2: A w studiu RMF FM razem ze mną Piotr Salak, który w duecie razem z Tomaszem Telikowskim będzie prowadził nasz krakowski wieczór wyborczy w radiu RMF 24. Piotrze, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
2: Macie długą listę gości.
9: To i to prawda, będzie z nami już tuż po 21. Andrzej Duda, były prezydent, ale i mieszkaniec Krakowa, dawno niesłyszany, długo nieobecny. Ciekaw jestem jego komentarza do tego, co się dzieje w stolicy Małopolski, ale nie tylko o krakowskich sprawach będziemy z byłym prezydentem rozmawiać. Będą też z nami były wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur i Jan Hoffman, czyli inicjator tego referendum, które doprowadziło do tych właśnie wyborów, które dzisiaj mamy. Zaprosiliśmy też ludzi z Krakowem związanych. Łukasz Orbitowski, pisarz publicysta, Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa. Ale nie tylko z Kopca Kościuszki będziemy się przyglądać tym wyborom, bo Tomasz Terlikowski zaprosił do warszawskiego studia Tobiasza Bochańskiego z PiSu, Dorotę Łobodę z Koalicji Obywatelskiej, no i Paulinę Piechnę, więc Bartkiewicz z Lewicy. Także polecamy się, startujemy na 5 minut przed 21.
2: Za 56 minut Kraków będzie miał nowego prezydenta, 56 minut głosowania w drugiej turze o 20.55 krakowski wieczór wyborczy w RMF, w radiu RMF24, który możecie oglądać na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych przy współpracy redakcyjnej z Polsat News. Zatem Kraków wybiera w Polsacie, a u nas krakowski wieczór wyborczy. Zostało 55 minut do tego finałowego rozdania.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Godzina 25, jak co niedzielę o tej porze Daniel Dyk, ale...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie stacji RMF 2000. Let me talk to you.

Kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Ten wyjątkowy wieczór zaprasza Tomasz Staniszewski.
2: A skoro minęła 21, karty na stół. W Krakowie mamy zwycięzcę. Zwycięzcę, a nie zwyciężczynię. Łukasz Gibała według sondażowych wyników wygrywa drugą turę i to on będzie prezydentem Krakowa do 2029 roku. To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. A pierwszym gościem tego wieczoru będzie krakowianin, były prezydent Andrzej Duda. Zapraszam. Łukasz Gibała próbował 4 razy, no i wreszcie cel zrealizował. Będzie prezydentem Krakowa. Ja od razu łączę się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą, który ma pełne sondażowe wyniki exit poll zarówno OGB, jak i Ipsosu dla Polsat News. Krzysztofie, wygrywa Łukasz Gibała z jaką przewagą?

0: No dokładnie z taką przewagą, jaką pokazywały sondaże, które były przeprowadzane zaraz po pierwszej turze, czyli mówiąc wprost, według OGB dla Polsat News, Łukasz Gibała zdobył 64,1, Monika Piątkowska 35,9. Jeżeli chodzi natomiast o wyniki według Ipsosu, również dla Polsat News, Łukasz Gibała 61, Monika Piątkowska 39, więc widzimy 60 do 40 w dużym uproszczeniu, tak można powiedzieć, niecały 40. Rzeczywiście Łukasz Gibała chyba może być pewny, raczej ciężko się spodziewać, żeby te wyniki nagle się pozmieniały, to nie jest na żyletki, tu jest już w zasadzie pozamiatane, jeżeli oczywiście te wyniki się potwierdzą, ale jak mówimy, przewaga duża. Warto zwrócić uwagę na frekwencję. Ta frekwencja podobna do tej z pierwszej tury, według OGB 42,6. Przypomnę, w pierwszej turze frekwencja to była 43,5.
1: Krzysztof Berenda, dziękujemy bardzo.
2: Tym żyje Kraków.
1: No i nie tylko Kraków, skoro w wyborach przegrywa kandydatka wspierana przez rządzących koalicjantów Platformę Obywatelską i PSL. Przenieśmy się od razu do sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum. Tam są nasi dziennikarze Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, na gorąco, jak tam przyjęto te sondażowe wyniki?
3: No, ogromny wybuch radości, okrzyki Łukasz, Łukasz, ta przewaga faktycznie miażdżąca. Tutaj tą luźną atmosferę było już czuć praktycznie od samego początku tego wieczoru. Łukasz Gibała, jak Państwo już słyszą, na scenie przemawia, już wydaje się po raz pierwszy jako prezydent elekt.
4: A razem z nim jest tutaj mnóstwo jego współpracowników. Są też ludzie, którzy nazywani są ekspertami Gibały, czyli te nazwiska, które pojawiały się przed tą drugą turą jako potencjalni wiceprezydenci. Ze sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum Maciej Sołtys
3: i Michał Krasoń.
1: No to teraz sztab przegranej Moniki Piątkowskiej, restauracja Hawełka, rynek główny w Pałacu Spiskim. Tam są dziennikarze RMF FM Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Co mówi się zatem w sztabie kandydatki Koalicji Obywatelskiej PSL?
5: Aktualnie trwa przemówienie Moniki Piątkowskiej. Brawa, tutaj nie było jakiegoś wielkiego smutku, tutaj nie było jęku zawodu. Były od samego początku po ogłoszeniu wyników brawa i podziękowanie. Monika Piątkowska już od kilku minut dziękuję za każdy głos, za to, że mogła startować, za to, że udało jej się zdobyć jakąś nawet część tych głosów.
6: Co ciekawe, Monika Piątkowska zaczynała swoją kampanię u boku premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tu dzisiaj w trakcie wieczoru wyborczego nie ma tych dwóch polityków, nie ma też czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej czy PSL.
1: Kacper Wróblewski, Paweł Konieczny, dziękujemy bardzo. A my oddajemy w faktach głos mieszkańcom Krakowa, bo to oni zdecydowali, postawili na Łukasza Gibałę. Jak ocenia zwycięzcę? Nasz reporter Marcin Buczek rozmawia z krakowianami na osiedlu Prokocim. Zatem 12. dzielnica Krakowa. Jak komentuje, Marcinie, wynik drugiej tury?
7: No, o tej porze, czyli tuż po 21 na jednym z osiedli niewiele osób już spotykam, a kiedy mówię im o tych pierwszych sondażowych ciągle wynikach, reakcje na razie są bardzo krótkie. Powodzenia, dobrze, że jest wreszcie taka zmiana, no ale są i tacy, którzy zalecają jednak ostrożność i jak tu słyszę, wolą czekać na te oficjalne wyniki.
8: Wszystko się może zawsze zmienić, nie? No jak nie wiemy ostatniego, do końca trzeba zawsze liczyć, nie? No co to ma być? No, to jest takie wróżenie z fusów, nie?
7: Czyli jednak oficjalny wynik, no cierpliwie jest, trzeba czekać.
8: No pewnie, że tak, nie? Proste.
7: A pan będzie cierpliwie czekał?
8: No ja popatrzę po czasie, zobaczę, co tam wygrał po prostu i tyle.
7: A wszystko już oficjalnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, powinno się rozstrzygnąć po północy. Z Krakowa, Prokocimia, Marcin Buczek.
1: Miejska Komisja Wyborcza liczenie głosów rozpoczęła natychmiast po zamknięciu lokali. Wyniki mają zostać podane w nocy między drugą a trzecią. Tak zapowiada ta komisja.
2: Trwa specjalne wydanie faktów RMF FM.
1: To jest wieczór wyborczy w RMF FM, radiu RMF 24 przy współpracy z Polsat News. Przypominam, że możecie nas też oglądać na YouTubie RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Tam trwa cały czas transmisja wideo. No a teraz w faktach. Połączmy się właśnie ze studiem radia RMF 24. Komentarz na gorąco do tych sondażowych wyników drugiej tury w Krakowie. Piotr Salak i jego gość.
9: Z nami jest gość specjalny, czyli były prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry, panie prezydencie.
10: Dobry wieczór,
9: nie sądzę, żeby pan był
10: w Krakowie.
9: Tak jest, nie sądzę, żeby pan był zaskoczony tymi wynikami, ale jak je pan skomentuje?
10: Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Oczywiście, tak jak tutaj wcześniejszy rozmówca, krakowianin, którego słyszeliśmy, wolę czekać z takim ostatecznym potwierdzeniem do wyników już obliczonych wyników wyborczych. Natomiast no, fakty są takie, że no, byłby to straszny blamaż ze strony firm robiących sondaże, gdyby się okazało, że ten wynik bardzo by się zmienił, prawda? Więc raczej rzeczywiście przede wszystkim należy pogratulować panu kiedyś posłowi, dzisiaj już prezydentowi elektowi Łukaszowi Gibale, bo to jest jego wielki triumf, jego wielkie zwycięstwo.
9: A przyzna się pan, na kogo pan głosował? Człowiek związany z ze środowiskiem bliskim Prawo i Sprawiedliwości, ze środowiskiem raczej konserwatywnym?
10: Wie pan, ja myślę, że tak jak zdecydowana większość ludzi w Krakowie, ja chciałem, żeby coś się po prostu zmieniło, bo to, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji, no, co do tutaj naszego życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Więc oczywiście, że chcieliśmy tego, żeby przyszła jakaś nowa propozycja. Tą jedyną propozycją nową był pan Łukasz Gibała, bo tylko on był w stanie wyjść z taką propozycją, która znalazła poparcie krakowian w wystarczającej liczbie, żeby wejść do drugiej tury.
9: Nie musi się pan przyznać, panie prezydencie. Ja już wiem, na kogo pan głosował. Słuchacze RMF FM i RMF 24.
10: Ja już się chyba przyznałem, prawda?
9: są bardzo inteligentni i wiedzą
10: no
9: na
10: tak,
9: pewno.
10: Tak, oczywiście, że tak. No to było jasne. Ja też chciałem, żeby się zmieniły te bardzo złe, nowe metody, którymi tutaj próbowano zarządzać Krakowem. Niektóre, jak to wprost ludzie w Krakowie mówili, chore po prostu rozwiązania i chore pomysły.
9: O, będziemy jeszcze rozmawiać oczywiście o tym, co się w Krakowie dzieje i co się dziać powinno. Były prezydent Andrzej Duda razem z nami w radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w krakowskim Wieczorze Wyborczym w radiu RMF 24.
1: Wieczór Wyborczy realizowany we współpracy z Polsatem News. W Warszawie Legia gra z Wisłą Kraków. Od 18 minuty wygrywa 1-0, a w RMF FM fakty co pół godziny. Zatem wracamy o 21.30. Krakowski Wieczór Wyborczy, jak mówił Piotr Salak, non-stop w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tutaj Daniel Dyk ponownie, witam bardzo serdecznie, to jest krakowski wieczór.

0: tańczą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa, tak wynika z sondażowych wyników drugiej tury głosowania przygotowanych przez OGB i Ipsos dla Polsat News. W badaniu ogólnopolskiej grupy badawczej Gibała wygrywa procentowo z kandydatką Koalicji Obywatelskiej PSL-u Moniką Piątkowską 64-36, w sondażu Ipsosu 61-39. W faktach ponownie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, który analizował pełne wyniki sondaży. Krzysztofie, co jeszcze z nich wynika?
2: No, że wyborcy Łukasza Gibały chcą go widzieć jako człowieka z nadziei na zmianę, na lepsze życie, na nowe porządki. A co za tym przemawia? Ano chociażby to, że wśród młodych wyborców Łukasz Gibała miał poparcie kolosalne. Wśród ludzi poniżej 40 roku życia zebrał aż 77% z głosów. To jest potężna przewaga i ci ludzie wskazywali, że potrzebują od osoby urzędującej w pokoju 107 krakowskiego magistratu rozwiązywania realnych problemów. Ceny mieszkań, praca, dostępność żłobków i przedszkoli, korki na ulicach. W ostatnim tygodniu kampanii ta, która przegrała, czyli Monika Piątkowska, chwaliła się poparciem rządu oraz poprzednich prezydentów Krakowa. No a wyborcy najwyraźniej uznali to za kontynuację starych bolączek i dlatego wybrali Łukasza Gibałę.
1: To właśnie z jego usłyszeliśmy kilka minut temu, że po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto. To jest Wieczór Wyborczy w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24, realizowany we współpracy z Polsat News. Przenosimy się teraz do sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak zwycięzca skomentował te sondażowe wyniki?
3: To było bardzo krótkie wystąpienie Łukasza Gibały. Przede wszystkim podziękował swoim wyborcom, najbliższym, no i wszystkim współpracownikom. Zaapelował też do wyborców i obozu Moniki Piątkowskiej.
4: Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta.
3: Podkreślał też, że przed nim teraz najtrudniejsze zadanie – posprzątać po poprzednikach. Ze sztabu Łukasza Gibały, Michał Krasoń.
1: 6:45, jutro rano Łukasz Gibała na Rondzie Mogilskim. Tak jak dwa tygodnie temu będzie chciał podziękować wyborcom. Znamy też dwie pierwsze decyzje prezydenta elekta. Jak powiedział przed chwilą w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, pierwsza z decyzji to ochrona 200 hektarów Doliny Prądnika. Tam powstać ma park dla mieszkańców, a druga to przywrócenie poprzednich taryf komunikacji miejskiej, w tym biletu 20-minutowego. A w wieczornych faktach teraz sztab Moniki Piątkowskiej, restauracja Hawełka, rynek główny, tam jest Kacper Wróblewski. Kacprze, kandydatka koalicji Platformy i PSL przegrała i to wysoko. A jak odniosła się do tych sondażowych wyników?
5: Przede wszystkim na początku podziękowała za każdy oddany głos, mówiła o trudnej, długiej kampanii wyborczej, zwróciła się też bezpośrednio do swojego kontrkandydata.
6: I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa?
5: Tak mówiła Monika Piątkowska do Łukasza Gibały. Sala w restauracji Hawełka powoli pustoszeje. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Kacper Wróblewski.
1: Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. W obu sondażach OGB i Ipsosu dla Polsatu zdecydowanym zwycięzcą, powtórzmy, jest Łukasz Gibała. W badaniu ogólnopolskiej grupy badawczej wygrywa procentowo 64-36, w sondażu Ipsosu 61-39. Trwa specjalny program w Radiu RMF 24. W nim ciąg dalszy komentarze. Już za chwilę prezydencką Wielką Krakowską zapytamy o to rozdanie Jana Hoffmana, czyli inicjatora referendum, od którego wszystko się zaczęło, oraz Stanisław Mazur, były zastępca odwołanego w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zatem były pierwszy zastępca prezydenta i ten, który do fotela wiceprezydenta jest przymierzany. Transmisja wideo na rmf24.pl, naszym kanale na YouTubie i w mediach społecznościowych, a kolejne fakty punktualnie o 22.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: 22. Specjalne wydanie w specjalny wieczór wyborczy. Krakowski. Tomasz Tańszewski.
2: Łukasz Gibała wygrywa drugą turę wyborów w Krakowie. Jak mówi, 11 października przejdzie do historii.
3: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
2: 64-36 dla Gibały w badaniu OGB, 61-39 w badaniu Ipsosu dla Polsat News. Mimo porażki Monika Piątkowska zapewnia:
4: jesteśmy na biegu i na tym biegu idziemy dalej. I o to was proszę!
2: A to jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radio RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Łukasz Gibała wygrywa drugą turę, będzie nowym prezydentem Krakowa. A my znamy już pierwsze sondażowe wyniki Late Poll. To jest sondaż OGB dla Polsat News, z redakcją którego przygotowujemy ten krakowski wieczór wyborczy. Krzysztof Berenda ponownie w studiu. Krzysztofie, jakie są zatem te najnowsze
5: ponownie
2: wyniki?
5: Witam. Te najnowsze, zaktualizowane i lepiej przeliczone wyniki pokazują, że poparcie dla Łukasza Gibały minimalnie się zmniejszyło, ale i tak bezproblemowo pokonuje on swoją rywalkę. Te aktualne wyniki Late Poll OGB dla Polsat News pokazują, że Łukasz Gibała zdobył 62,6% poparcia, Monika Piątkowska 37,4%. Frekwencja umiarkowana 45,9%, czyli podobna do tej z pierwszej tury.
6: Specjalne wydanie faktów RMF FM na żywo z miejsca wydarzeń.
2: No to teraz od razu Hotel Forum w Krakowie. Tam wieczór wyborczy spędza Łukasz Gibała i jego sztab. Zatem brutalistyczny krakowski modernizm i bezwzględne zwycięstwo kandydata Krakowa dla mieszkańców. Tam na miejscu nasi dziennikarze Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, jakie deklaracje do tej pory padły z ust Łukasza Gibały?
7: Tutaj ze sceny Łukasz Gibała mówił przede wszystkim, że przed nim ciężka praca, polegająca na tym, żeby posprzątać po swoich poprzednikach. Deklarował też chęć współpracy z obozem Moniki Piątkowskiej. Jaka będzie odpowiedź? No to czas pokaże. Mówił również, że Kraków może być dowodem dla mieszkańców innych miast, że samorządowcy mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Tyle tutaj padło ze sceny, ale Maćku, ty rozmawiałeś z Łukaszem Gibałą, jak już z tej sceny
8: dokładnie
7: zszedł.
8: Tak. I tuż po zejściu ze sceny zapytałem go, jakie podejmie pierwsze decyzje po objęciu urzędu.
9: Pierwsze dwie decyzje to jest A. Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
8: Ze sztabu Łukasza Gibały w dawnym hotelu Forum Maciej Sołtys
7: i Michał Krasoń.
2: A teraz daleki od triumfu sztab Moniki Piątkowskiej w Hawałce na rynku głównym. Reporterzy RMF FM Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Panowie zatem, co dalej po porażce kandydatki koalicji rządzącej?
10: No, przed chwilą miałem okazję, by porozmawiać z Moniką Piątkowską i zapytać, czy będzie dalej biegła w tym maratonie. Tak jak zrobił to Łukasz Gibała, troszeczkę musiał się nabiegać, aby zostać prezydentem Krakowa. Powiedziała, że na razie nie wie, czy w kolejnych wyborach wystartuje. Natomiast na razie także zamierza skupić się na swojej pracy senatorskiej dla Krakowa.
11: Jednocześnie mówiąc o przyszłości, Monika Piątkowska zwróciła się ze sceny do działaczy Koalicji Obywatelskiej.
4: I was bardzo proszę. Od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również. Ciężko pracujmy.
11: Mowa tu oczywiście o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych ze sztabu Moniki Piątkowskiej,
10: Paweł Konieczny
11: i Kacper Wróblewski.
2: A my w faktach oddajemy teraz głos mieszkańcom Krakowa, bo to oni dziś zdecydowali. Z Prokocimia na Rynek Podgórski dotarł już reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, jak tam mieszkańcy przyjęli wyniki?
12: No, tuż po 22, czyli nieco ponad godzinę po ogłoszeniu sondażowych wyników, słyszę coraz więcej gratulacji.
13: Wygrał? No to gratulacje.
14: Życzę mu wszystkiego najlepszego i żeby faktycznie działał, żeby ludzie nie zmieniali często liderów w mieście.
12: To ważna zmiana dla miasta, nowy prezydent?
15: No patrząc po ostatnim, istotna.
16: Życzę mu wszystkiego dobrego. Myślę, że mam nadzieję, że mu się w końcu uda.
12: To jego sukces?
16: No na pewno. No i mam nadzieję, że nas nie rozczaruje.
12: Liczenie głosów ma potrwać jeszcze około kilku godzin. Z Rynku Podgórskiego w Krakowie Marcin Buczek.
6: Polityka w faktach RMF FM.
2: To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Czas na kolejne komentarze. Witamy Tomasza Telikowskiego i jego gości.
17: A moimi gośćmi są Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji, Nowa Lewica.
18: Dobry wieczór.
17: I Tobiasz Bochański, Prawo i Sprawiedliwość.
19: Dobry
17: witam
19: wieczór.
17: Serdecznie. Krótko, pogrom czy sukces?
4: Krakowianki i krakowianie wygrali. Gratuluję Łukaszowi Gibale. I też dziękuję Monice Piątkowskiej za dzielną walkę.
17: No to nie jest odpowiedź na moje pytanie, ale dobrze, rozumiem, że nie chcę pani powiedzieć, czy to została rozgromiona Monika.
4: Nie, absolutnie nie. Uważam, że dzielnie walczyła. Miała trudną pozycję startową, zrobiła co mogła i tak naprawdę nie ma żadnego wstydu, czyli ani pogromu.
17: Nie ma wstydu. Dobrze, to teraz Paulina Piechna-Więckiewicz.
18: Wygrała demokracja oczywiście, gratuluję również, ale zawsze należy przestrzegać, abyś otrzymał to, o co prosisz. Łukasz Gibała otrzymał to, na co pracował i w co włożył dużo pieniędzy również. No i teraz jest pytanie, czy to było to, czego chciał i czego zechcą krakowianie już pod koniec kadencji Łukasza Gibały jako prezydenta.
17: I teraz Tomasz Bocheński.
19: No, jeżeli kandydatka zrobiła w drugiej turze wynik podobny do pierwszej tury Aleksandra Miszalskiego z 2024, to nie można tego nazywać sukcesem. Jest to nokaut.
17: I tu stawiam kropkę, a przechodzimy do studia faktów, ale za chwilę wrócimy w Radiu RMF 24.
20: Drugą turę wyborów w Krakowie wygrywał Łukasz Gibała. W obu sondażach OGB i PSOS-u dla Polsatu News zdecydowanie pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monikę Piątkowską. Szczegóły, w tym najnowszy late poll, mamy już na rmf24.pl. Monika Piątkowska, przypominam, kampanię rozpoczynała w Warszawie. Tam kończy się teraz mecz Legii z Wisłą Kraków. Legia prowadzi 2-0. Wieczór wyborczy trwa w Radiu RMF 24. Program realizowany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Polecam nasze media społecznościowe. Kolejne fakty o 22.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, to jest krakowski wieczór wyborczy w Radiu RMF FM. Podkreślamy sobie...

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: A w faktach mamy kolejną aktualizację wyników krakowskich wyborów prezydenckich. Łukasz Gibała 62,1%, Monika Piątkowska 37,9% poparcia. To są najnowsze wyniki sondażu Late Poll pracowni OGB dla Polsat News. Te wyniki analizujemy razem z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, w pierwszej turze Łukasz Gibała miał 36% poparcia. Jak zatem wyśrubował ten wynik do 62 punktów procentowych?
2: Przede wszystkim zdobył elektorat Michała Drewnickiego, czyli kandydata PiSu, który w pierwszej turze był numerem 3 i wtedy zdobył 17,5% głosów. Według OGB dla Polsat News Łukasz Gibała przyjął 100% Łukasza Drewnickiego,
1: elektoratu Michała Drewnickiego.
2: Dokładnie, więc potężna grupa. Co ciekawe, podbił także serca wyborców Aleksandry Owcy z partii Razem. Ona miała w pierwszej turze niemal 7% poparcie i 60% tego poparcia przyjął przyszły krakowski prezydent. Monika Piątkowska nie była w stanie przekonać większej grupy wyborców spoza świata Koalicji Obywatelskiej. Jedynie wywalczyła poparcie części lewicy, czyli niewielkiego elektoratu Darii Gosek-Popiołek.
3: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
1: I oni także mówią, bohaterowie drugiej tury. Łukasz Gibała w rozmowie z Polsat News i radiem RMF FM tak mówi o swojej prezydenturze.
4: Ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność. Jutro, nie zaskoczę pewnie Państwa, podobnie jak 2 tygodnie temu, Rondo Mogilskie, 6:45, będziemy rozdawać obważanki.
1: I w ten sposób Gibała chce podziękować swoim wyborcom. A jak swoją przyszłość i przyszłość swoich zwolenników widzi Monika Piątkowska?
5: Mamy pewne zadanie do odrobienia. I ja wiem, że wy wiecie, jakie to jest zadanie. I was bardzo proszę, od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również. Ciężko pracujmy. Dla naszego miasta, dla regionu.
1: A w przyszłym roku wybory parlamentarne, przypominam. Aktualna informacja z S1 koło Jawiszowic. Strażacy gaszą w tej chwili pożar auta. To jest odcinek Bielsko-Biała-Bieruń i na czas działania służb jezdnie w kierunku Bierunia zablokowane. Utrudnienia potrwać mogą do północy. W RMF FM i w radiu RMF 24 trwa krakowski wieczór wyborczy. Polecam radiowy YouTube i nasze media społecznościowe. Już za chwilę wynik drugiej tury skomentują patrzący na ręce politykom. Łukasz Orbitowski, jak sam się przedstawia, pisarz bez schematów, ale z Krakowem mocno związany. Tu się urodził, tu studiował, tutaj mieszka. Razem z Łukaszem Orbitowskim Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa. Miejski aktywista, który na Facebooku pisze, sprawdza, działa i jak przekonuje, niewielkie zmiany w zarządzaniu miastem przynoszą duże korzyści dla jego mieszkańców. No dzisiaj duża zmiana w Krakowie stała się faktem. Łukasz Gibała w czwartym podejściu zostaje prezydentem Krakowa. Na rmf24.pl wyniki sondażowe, tam też na żywo krakowski wieczór wyborczy do 23. Ja już teraz zapraszam na kolejne fakty RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A ja wracam teraz do najlepszej muzyki w radiu RMF FM. Kto zna, daje głośniej.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Specjalnego wydania faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Staniszewski.
2: Kraków postawił na Łukasza Gibałę.
3: Po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
2: Dwie godziny mija od zamknięcia lokali wyborczych. Miejska komisja ma już policzonych ponad 3/4 oddanych głosów. My mamy też najnowsze sondażowe late pole dla Polsatu News i mamy też podsumowanie wieczoru w sztabach walczących kandydatów. 23 na zegarze. Zapraszam na fakty. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie przeliczyła już ponad 3/4 głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich. One potwierdzają to, co wykazywały sondaże. Łukasz Gibała zdecydowanie wygrał z Moniką Piątkowską. Fakt otwiera niezmiennie Krzysztof Berenda. Krzysztofie, masz najnowsze wyniki. Jakie są więc te najbardziej aktualne?
4: Mamy przeliczone już, drodzy Państwo, prawie 82% oddanych dzisiaj głosów w drugiej turze i wyniki wyglądają po tym przeliczeniu następująco. Łukasz Gibała 62,77%, Monika Piątkowska 37,23%. Tutaj już szans na zmianę nie ma. Łukasz Gibała spokojnie może brać karton i wprowadzać się do najważniejszego gabinetu na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.
2: Krzysztof, napłynęły też najnowsze wyniki sondażowe. Co one pokazują?
4: No, szczerze mówiąc, pokazują dokładnie to samo. Wyniki badania Late Poll pracowni OGB dla Polsat News dają Łukaszowi Gibale przewagę 62,1 wobec 37,9 dla Moniki Piątkowskiej. Bardzo podobny rezultat pokazuje najnowsza wersja badania Ipsosu. Tutaj Łukasz Gibała wygrywa 62,3 wobec 37,7. No ale krótko mówiąc, można to tak podsumować, parafrazując świętego Augustyna: Krakowia locuta causa finita. Kraków przemówił. Sprawa zakończona.
2: Krzysztof Berenda, dziękujemy bardzo. Przed siedzibą wspomnianej Komisji Wyborczej w Krakowie jest reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, mamy szybko spływające głosy. Ile potrwa jeszcze ich liczenie?
5: No, oficjalne wyniki mają być znane po północy. Wstępnie szacuje się, że może to być około drugiej. Komisji obwodowych było ponad 450. No i te wszystkie listy z głosami wyborców są tu teraz zwożone i głosy skrupulatnie liczone. Wejść do budynku nie można. Drzwi są, to sprawdziłem przed chwilą, zamknięte. Plac przed budynkiem też powoli pustoszeje, ale okna na pierwszym piętrze, jak widzę, cały czas są rozświetlone. No a to oznacza, że tam ciągle trwa liczenie głosów. Sprzed siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Marcin Buczek.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Sztaby kandydatów opustoszały, emocje na pewno wciąż u Łukasza Gibały i jego zwolenników, bo przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklarował zwycięzca drugiej tury po ogłoszeniu sondażowych wyników. Zatem raz jeszcze w wieczornych faktach. Forum Horyzonty, sztab Łukasza Gibały, tam są reporterzy RMF FM, Maciej Sołtys i Michał Krasoń. Panowie, przypomnijcie, jak zareagowano tam na sondażowe wyniki wyborów.
7: Przewaga była miażdżąca, więc i reakcja w sztabie bardzo entuzjastyczna. Sam Łukasz Gibała wydawał się niewzruszony, ale później przyznał, że ma świadomość, jak trudna misja przed nim.
8: I tę świadomość mają też jego najbliżsi współpracownicy.
9: Wiemy, że jednak zarządzanie dużym miastem, co pokazuje również prezydentura Miszalskiego, no nie jest łatwe. Można popełnić wiele błędów, a mieszkańcy teraz będą bacznie się przyglądać.
8: Mówi Łukasz Maślona, radny Krakowa dla mieszkańców, a także prawdopodobny jeden z wiceprezydentów miasta. Z wciąż świętującego sztabu Łukasza Gibały Maciej Sołtys
7: i Michał Krasoń.
2: Teraz sztab Moniki Piątkowskiej po krakowskim nokaucie. Tak wynik kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w naszym krakowskim wieczorze wyborczym skomentował Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. W Hawełce, na rynku głównym, duet reporterów RMF FM, Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski. Panowie.
10: Wnętrze historycznej Hawełki, gdzie swój wieczór wyborczy organizowała kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, szybko opustoszało. Monika Piątkowska po ogłoszeniu tych wstępnych wyników apelowała do partyjnych działaczy, że przed nimi ciężka praca w najbliższych miesiącach, aby odbudować zaufanie. Mówiła to oczywiście w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
11: A jeśli chodzi o pozostałych działaczy, padło pytanie, co dalej? Jakim prezydentem będzie wybrany dzisiaj Łukasz Gibała?
12: Po czynach ich poznacie.
11: To krótki komentarz do dzisiejszych sondażowych na razie wyników wyborów, który wygłosił Jacek Majchrowski, były wieloletni prezydent Krakowa. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej,
10: Kacper Wróblewski
11: i Paweł Konieczny.
2: Niemal 22 lata w magistracie Jacka Majchrowskiego, 749 dni odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Teraz czas Łukasza Gibały.
6: Wybory w faktach RMF FM.
2: To był krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24. Wieczór przygotowywany we współpracy z Polsat News. Kraków po wyborach. Będzie także główny tematem jutrzejszych porannych faktów, bo już wiemy.
3: Jutro nie zaskoczę pewnie Państwa, podobnie jak dwa tygodnie temu, Rondomogiskie, 6:45. Będziemy rozdawać obwarzanki i dziękować mieszkańcom za to, że na mnie zagłosowali, niezależnie od tego, jaki ten wynik ostatecznie będzie.
2: Nie zabraknie też oczywiście najnowszych doniesień na wszystkie najważniejsze tematy z Polski i ze świata za wieczór. Dziękuję i zapraszam na jutrzejszy poranek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dobry wieczór, tu radiowcy bez cenzury i dziś historia pana Hong.

Nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Bydgoszczy. Nie żyje 44-letni mężczyzna postrzelony podczas policyjnej interwencji. Potem Kraków. Przeliczono już niemal wszystkie głosy oddane w przedterminowych wyborach. Wynik niezmienny. Łukasz Gibała nowym prezydentem stolicy Małopolski. A na koniec sukces Huberta Hurkacza. Nasz tenisista z awansem do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Nie żyje 44-letni mężczyzna postrzelony przez policjantów w Bydgoszczy. Zachowywał się agresywnie, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. W pewnej chwili rzucił się na nich z nożem. Relacjonuje Monika Chlebisz, rzeczniczka bydgoskiej policji.
2: Około 21 policjanci z Bydgoszczy zostali wezwani na interwencję do agresywnego mężczyzny, który miał dokonywać samookaleczeń. Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu funkcjonariusze ocenili sytuację i wezwali na miejsce posiłki. Ostatecznie na miejscu interwencji mężczyzna wybiegł z klatki schodowej. Funkcjonariusze wzywali mężczyznę do odrzucenia noża. Niestety on był nadal agresywny, nie reagował na polecenia policjantów. Policjanci zmuszeni byli do użycia broni. Policjantka oddała strzał w kierunku tego mężczyzny.
1: Mężczyznę zabrano do szpitala, gdzie jednak zmarł. Policja prowadzi czynności. O sprawie powiadomiono prokuratora. Łukasz Gibała ponad 62% głosów, Monika Piątkowska około 38%. Tak prezentują się wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie po przeliczeniu niemal wszystkich głosów oddanych w obwodowych komisjach wyborczych. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zasiądzie więc na fotelu prezydenta. Jak mówi naszemu reporterowi, to będą ciężkie 2 lata.
3: Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
1: A jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta?
3: Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
1: Frekwencja w wyborach wyniosła około 44%. Do urn poszła więc niemal połowa uprawnionych do głosowania. Porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem o dopuszczeniu rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych jest niezgodne z prawem. Grupa senatorów, zarówno demokratów, jak i republikanów, zwraca uwagę, że umowa stoi w sprzeczności z ustawą przyjętą 4 lata temu, która zakazywała importu rosyjskich surowców energetycznych. Kongres wyraźnie zakazał importu rosyjskich surowców w 2022 roku, by amerykańskie dolary nie finansowały brutalnej wojny Putina przeciwko Ukrainie. Kongres był jasnym, Stany Zjednoczone nie powinny importować ropy z Rosji, dopóki ta nie zakończy agresji wobec Ukrainy i nie przestanie grozić naszym sojusznikom z NATO, napisali senatorowie we wspólnym oświadczeniu. Mimo to minister finansów Scott Bessent przekonywał w wywiadzie Fox News, że porozumienie z Rosją jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych i legalne. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi u 6-latków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. Jak informowaliśmy w faktach, u co 10 sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy. Komentarz na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie jako hipercholesterolemia rodzinna. I są konkretne przykłady. To potwierdza koordynująca te badania profesor Małgorzata Myśliwiec.
5: Tata, który ma 41 lat, właśnie cały czas czuł się dobrze. Nawet powiedzieliśmy, żeby zrobił lipidogram, ale po co? Ja naprawdę uprawiam sport. I okazuje się, że poziom LDL jest 380, a jak wykonano badanie tętnic wieńcowych, to okazało się, że zaawansowana miażdżyca.
4: Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie. Dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
1: A dokładne informacje dla rodziców mamy na rmf24.pl.
6: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Hubert Hurkacz awansował do 4. rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Przed południem pokonał Chińczyka Yi Zhu. To był 3-setowy pojedynek.
7: Dzisiejszy mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
1: Podsumował nasz tenisista, który teraz zmierzy się z Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Słuchacie stacji RMF 2000.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Pielęgniarz szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakowany nożem przez jednego z pacjentów. Napastnik ma 60 lat, trafił do szpitala psychiatrycznego. W faktach ponownie Kraków posłuchajcie, jak Monika Piątkowska komentuje wygraną Łukasza Gibały w wyborach prezydenckich. Będzie też o królowej polskich stołów, która zagościła w Lublinie. Pacjent szpitala w Skarżysku Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje kielecka policja. Dodaje, że 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Dobrze życzę naszemu miastu, a więc dobrze życzę nowemu prezydentowi, mówi w rozmowie z reporterem RMF FM senator Monika Piątkowska, która przegrała z Łukaszem Gibałą w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Zapowiada jednak, że nowemu włodarzowi będzie patrzeć na ręce.
2: Nie mam zielonego pojęcia, jakim prezydentem będzie Łukasz Gibała. To zależy od niego, jakim prezydentem zdecyduje się być. Będę zwracała szczególną uwagę, czy decyzje, które są podejmowane przez prezydenta miasta, służą mieszkańcom naszego miasta. Dobrze życzę naszemu miastu, więc też dobrze życzę prezydentowi, ale z drugiej strony będziemy oczywiście patrzeć na ręce, będziemy kontrolować, bo taka jest przecież też rola parlamentarzystów, a ja tą parlamentarzystką jestem.
1: Mówiła Piątkowska, która w drugiej turze uzyskała niecałe 38% głosów. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców uzyskał poparcie ponad 62% wyborców. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, przeliczono już głosy z niemal wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Policja apeluje do uczniów, jeśli w waszym otoczeniu są osoby, które mogą chcieć zrobić komuś krzywdę lub posiadają niebezpieczne przedmioty, zgłoście to odpowiednim organom. O szczegółach wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: W wielu przypadkach młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a wydziały cyberbezpieczeństwa monitorują na bieżąco sytuację. Policja interweniuje w szkołach. Oprócz prewencyjnych patroli w rejonie szkół, funkcjonariusze rozmawiają z dyrektorami, pedagogami oraz psychologami.
4: Koncentrujemy się na osobach, które mogłyby stwarzać potencjalne zagrożenie. Prowadzimy dialog z pedagogami, z dyrekcją szkoły, rozmawiając o systemowych rozwiązaniach. Po prostu to jest kolejne spontaniczne działanie ludzi, którzy w ogóle nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób i co generują, a chęć zaistnienia w mediach, zalajkowania się, to jest właśnie ich cel.
3: Mówi nadinspektor Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki wielkopolskiej policji.
1: Unia Europejska zaostrzy politykę wizową wobec Rosjan. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, unijni przywódcy na szczycie w przyszłym tygodniu wezwą do pilnego rozważenia takich restrykcji. Ma to związek z nasilającymi się rosyjskimi działaniami hybrydowymi, aktami sabotażu i naruszeniami przestrzeni powietrznej państw członkowskich, w tym Polski. O tym, co konkretnie zamierzała zrobić wspólnota, Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie zasad wydawania Rosjanom wiz turystycznych. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję w tej sprawie na początku przyszłego roku. Polska alarmowała w tej sprawie już w czerwcu. Wtedy ujawniłam, że Rosjanie otrzymali w ubiegłym roku prawie 478 tysięcy wiz turystycznych do strefy Schengen. Najwięcej wydały ich Francja i Włochy. Unia rozważa też ograniczenie podróży rosyjskich dyplomatów oraz zakaz wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Takiego zakazu nie udało się wprowadzić w ostatnim pakiecie sankcyjnym. Po ataku w Lipsku Niemcy należą teraz do krajów mocno popierających zaostrzenie restrykcji, co może przyspieszyć unijne decyzje.
1: A więcej o tym piszemy na rmf24.pl.
6: Fakty z Lubelszczyzny.
1: Królowa polskich stołów wystąpiła w lubelskim skansenie. Mowa o kapuście, która dla polskiej wsi była bardzo ważnym warzywem. Podawała się przechować przez długi czas, gdy nie było jeszcze lodówek. Dlatego jej kiszenie było jesienną tradycją.
7: Jedna do drugiej sąsiadka szła i pomagały. I się obiera tę kapustę. Ciach, ciach, ciach. To beczki. O taką małą beczkę tośmy ubijali ręką. Tu nie było soli, tylko była mąka i z tej mąki taki się zakwas robił.
8: Na spód beczki? Tak. Mąka żytnia.
7: Tak.
8: Potem kapusta.
7: Kapusta. I jak się zasypało mąką, to się zalewało wodą.
8: Ile trzeba było czekać, żeby ona się ukisiła?
7: To zależy, jak było bardzo ciepło w chałupie. Miesiąc, no i była.
1: opowiadała Alina Myszak ze wsi Kocudzy, od której staropolski przepis zdobył dla nas reporter RMF FM Dominik Smaga. Przez prawie rok jeździła karetką z ratownikami medycznymi i fotografowała ich przy pracy. Tak powstała wystawa Innym służąc, siebie niszczę, którą można oglądać w Szczecinie. Z Marią Kośmicką, autorką zdjęć, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Ty spędziłaś trochę czasu z ratownikami medycznymi, pracując nad tą wystawą. Jak to wyglądało? Jakie były kulisy w ogóle powstawania tych fotografii?
10: To wyglądało tak, że siedziłam w miejscach, w których dane filie są ze Szczecina, czyli na Dąbiu, w Międzyzdrojach i w Szczecinie, niedaleko Turzyna. Rozmawiałam z ratownikami właśnie, dopytywałam się o szczegóły ich pracy, bo jednak jestem z zupełnie innej dziedziny zawodowej, więc była to dla mnie kompletna nowość. Starałam się dowiedzieć jak najwięcej, żeby też wiedzieć, na ile mogę sobie pozwolić odnośnie zdjęć, no i tak, żeby ci ratownicy czuli się też komfortowo. No i jeździłam z ratownikami właśnie karetkami do miejsc publicznych, gdzie właśnie jakieś zdarzenia miały miejsce. I robiłam też zdjęcia właśnie w karetce. I no właśnie zależy co to było, no bo jak było coś wiadomo trochę, że tak powiem, prywatnego, to raczej starałam się od tego odciąć, żeby też nie naruszać tutaj takiej przestrzeni pacjenta, więc też musiałam wiedzieć, kiedy powinnam się wycofać, albo kiedy widziałam, że ratownik jest jakoś w miarę, że tak powiem, no nie tyle co zawstydzony, co trochę właśnie musi się skupić na pracy, a nie na tym, że jest fotografowany.
9: No tak emocjonalnie to musiało być bardzo silne przeżycie, tak myślę o tym.
10: Tak, były niektóre momenty, w których było to duże przeżycie dosyć i po powrocie musiałam sobie trochę parę kwestii poprzemyśleć. Taką chyba najbardziej pamiętną sytuacją był Sylwester, kiedy wiadomo dużo rzeczy ma miejsce, niekoniecznie szczęśliwych. Na Wałach Chrobrego wybuchła jakaś petarda i po prostu przyjechałam tam z ratownikami i pierwsze co poczułam to taki zapach właśnie spalonej skóry. Było to pierwszy raz, kiedy coś takiego poczułam i no tego zapachu się nie zapomina.
9: Jak długo w ogóle i ile takich wyjazdów odbyłaś z ratownikami?
10: Co do liczby konkretnie nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo trwało to na przestrzeni mniej więcej roku. No ale wszystko trwało rok, wiadomo, czasem też miałam jeszcze wtedy studia na głowie i pracę osobistą i nie zawsze mogłam się poświęcić w 100% temu projektowi, ale kiedy miałam wolne, to jeździłam. Pamiętam, że przed okresem świątecznym to byłam chyba tydzień w Międzyzdrojach i starałam się jak najczęściej jeździć, kiedy miałam tylko wolną chwilę, nawet na te parę godzin.
9: Były jakieś takie sytuacje, które ci zaskoczyły podczas tych wyjazdów? Co pamiętasz właśnie najbardziej?
10: Najbardziej zaskoczyło mnie to, że są pewne charakterystyczne zachowania człowieka, które mogą się odbywać, gdy osoba ma udar. I na przykład jest to taki właśnie opadający kącik ust, ale tutaj nie chcę się wymądrzyć, bo nie jestem też profesjonalistą. Jest to coś, co mi zapadło w pamięć i jak ważny jest w tej kwestii czas, że trzeba niekiedy wzywać helikopter właśnie taki ratowniczy, żeby zawieźć pacjenta jak najszybciej do wybranego szpitala. I właśnie największe zaskoczenie chyba było to, jak w niektórych przypadkach ten czas jest istotny, jak czasem tego czasu po prostu nie ma.
9: W opisie tej wystawy było coś takiego, że impulsem dla ciebie, żeby w ogóle zająć się tym tematem, była agresja wobec ratowników medycznych. To, że dość często nawet zdarzają się takie sytuacje właśnie, że ci pacjenci zachowują się niewłaściwie. Powiesz o tym coś więcej?
10: Tak, zdecydowanie była to, że tak powiem, inspiracja do rozpoczęcia takiego projektu, głównie dlatego, że na Instagramie natknęłam się na udostępniony przez kogoś artykuł właśnie opisujący takie, no nie jedno zdarzenie, a wielokrotne zdarzenia. I potem tak zaczęłam chyba na internecie szukać jakichś właśnie fotoreportaży i prac fotograficznych na temat pracy ratowników medycznych. Zauważyłam, że nie ma tego aż tak dużo. Głównie było z tego, co pamiętam, o właśnie takich transportach, którymi ci ratownicy, z których ci ratownicy korzystają. No i w tym momencie pomyślałam, że co jeśli ludzie zobaczyliby to z innej perspektywy, nie tylko z perspektywy pacjenta, którą my wszyscy znamy, a jednak z perspektywy ratownika, który jest po dobowej zmianie i jedzie od pacjenta do kolejnego pacjenta. I właśnie chciałam przedstawić tą niekiedy bezsilność, a niekiedy właśnie taką presję, jak to wygląda, żeby ludzie właśnie spojrzeli na to z innej perspektywy, bo wydaje mi się, że jest to dosyć istotne.
9: Co zobaczymy na tych fotografiach?
10: Zobaczymy na tych fotografiach przede wszystkim emocje. Wydaje mi się, że nie będzie to stricte fotografia reportażowa, która wszystko przedstawia od A do Z, ale będzie tam trochę właśnie takiej nuty tajemniczości, niekiedy zbliżenie, na których nie do końca wiemy, co widać, ale musimy nad tym trochę pomyśleć i zajrzeć w głąb tej fotografii. Ale najbardziej chciałam, żeby ludzie poczuli te emocje, które ja czułam wówczas. Niestety nie jestem w stanie przenieść zapachu spalonej skóry do zdjęć, ale myślę, że ludzie mogą sobie też trochę to wyobrazić.
9: Zaczęłaś, nie wiem, bardziej doceniać pracę ratowników po tych doświadczeniach?
10: Myślę, że tak, a w szczególności zaczęłam myśleć, że ja bym się nie odnalazła w takim zawodzie, gdzie ta presja czasu jednak jest dosyć duża. Także myślę, że na pewno jeśli chodzi o zawód ratownika medycznego, po zobaczeniu tego wszystkiego i po doświadczeniu tego de facto, tak, zdecydowanie tak.
9: Parę lat temu wyszła taka książka, reportaż, krótki, ale taki bardzo gęsty, Pogo, dość głośny był, później też monodram powstał na jego podstawie. To była taka książeczka, która miała kilkadziesiąt stron, ale była tak intensywna, właśnie opisywała, jak taka zmiana wygląda, jak wygląda taki dyżur i nawet no, czytanie czegoś takiego było bardzo intensywnym przeżyciem. No, mogę sobie tylko wyobrazić, jak intensywne to było dla ciebie tego doświadczać, no jednak na żywo w karetce, w czasie rzeczywistym, jak to wszystko się działo.
10: Tak, no było to zdecydowanie intensywne, tak jak wspomniałam, w szczególności to odczucie tej presji, której ja niekoniecznie czułam, bo nie jestem osobą, która tym osobom udzielała pomocy, ale nawet nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić, co muszą ci ratownicy czuć. Także no zdecydowanie były to dosyć duże emocje niekiedy.
9: To jeszcze podsumujmy na koniec, gdzie będzie można oglądać twoją wystawę, kiedy?
10: A więc wernisaż odbędzie się w sobotę 10 października o godzinie 10, także taka piękna data, w Operze na Zamku w Holu Głównym i wystawa będzie dostępna do 15 listopada tego roku.
1: Usłyszała Anna Pałamar, nasza dziennikarka, od Marii Kośmickiej, autorki wystawy Innym służąc siebie niszczę, którą, przypomnę, do 15 listopada można oglądać w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: W telefonie Mateusz Bożek. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Polska Komisja Wyborcza opublikowała pełne dane ze wszystkich obwodów. Tym otwieramy fakty później o zarzutach dla 21-latki, która w Warszawie zaatakowała 3 kobiety w szkole przy ulicy Mińskiej. W Poznaniu z kolei ruszyły szkolenia młodych koszykarzy pod patronatem NBA. Łukasz Gibała już oficjalnie zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, przeliczono głosy ze wszystkich obwodów. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12% poparcia. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska uzyskała niecałe 38% głosów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 44%. Aż 5 zarzutów usłyszała 21-latka, która w sobotę w Warszawie zaatakowała 3 kobiety w szkole dla dorosłych.